0: autopromocja.
1: Muzyczne dary. Przeboje oraz najnowsze propozycje muzyków chrześcijan. Muzyczne dary. Lista przebojów inna niż wszystkie.
2: Żyjemy przez Ciebie. Żyjemy dla Ciebie.
1: Muzyczne dary w Radiu Rodzina. W każdą sobotę po godzinie 21.30. W niedzielę suplement do listy także o 21.30. Zapraszają Janusz Janina Iwański i Dariusz Ciszewski.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja. Zabiorę cię
1: właśnie tam. Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: stąd biec w kruche tło, w szary mrok.
1: Radio Lecina.
2: Wołów
1: 99
2: i 6 FM.

0: autopromocja.
1: We Wrocławiu naprawdę dużo się dzieje.
2: Tak, dokładnie, więc młodzież jest bardzo zachwycona. No, niejednokrotnie robią sobie zdjęcia na pamiątkę, bo to jest...
3: Coś na wzór greckiego deseru, jogurt naturalny, do tego trochę rozgniecionych orzechów.
4: To się fajnie sprawdza chociażby w Parku Szczytnickim.
5: Nasz Dolny Śląsk to też seniorzy. Pomimo wirusa nie wszyscy chorzy.
6: Często zdarza się, że maluch przychodzi z dziadkiem.
7: I każdy pisze gratuluję, ale ja nie wiedziałam, o co chodzi.
8: Oblicza Wrocławia.
0: W Radiu Rodzina od poniedziałku do piątku po 17.
9: Łukasz Ligorowski, zapraszam.
10: No, kapitalna sprawa.
0: Autopromocja.

0: autopromocja.
1: Wszystkiego najlepszego, radości, szczęścia, moc.
2: Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
1: Wszystkiego najlepszego, wszystkiego, czego chcesz.

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Pan z wami. Gromadzimy się na mszy świętej. Wśród nas są zgłoszone grupy. Pielgrzymka z maturzystów z Iwonicza z księdzem Bogusławem. On sprawuje tę mszę świętą w intencji maturzystów z zespołu szkół w Iwoniczu. Jest także pielgrzymka ze szkoły podstawowej imienia Jana Pawła II w Orzechowicach. A msze, intencje tej mszy świętej, pozostałe intencje są następujące. Za zmarłego Francesco Valerio. Przez moją posługę ojciec Czesław, dziękczynno-błagalna z okazji 50. rocznicy urodzin Agnieszki. Abyśmy mogli godnie i owocnie uczestniczyć przy Najświętszej Ofierze, uznajmy naszą grzeszność i prośmy dobrego Boga o miłosierdzie. Panie, który zostałeś posłany, aby uzdrowić skruszonych w sercu, zmiłuj się nad nami. Chryste, który przyszedłeś wzywać grzeszników, zmiłuj się nad nami. Panie, który siedzisz po prawicy Ojca, aby się wstawiać za swoim ludem, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się. Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty dałeś narodowi polskiemu w Najświętszej Maryi Pannie przedziwną pomoc i obronę, a jej święty obraz jasnogórski wsławiłeś niezwykłą czcią wiernych. Spraw łaskawie, abyśmy na ziemi z zapałem walczyli w obronie wiary, a w niebie wysławiali Twoje zwycięstwo. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.

0: Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Galatów. O nierozumnych Galacji, któż was urzekł? Was, przed których oczami nakreślono obraz Jezusa Chrystusa, ukrzyżowanego. Tego jednego chciałbym się od was dowiedzieć. Czy ducha otrzymaliście dzięki uczynkom wymaganym przez prawo, czy z powodu posłuszeństwa wierze? Czyż jesteście aż tak nierozumni, że zacząwszy duchem, chcecie teraz kończyć ciałem? Czyż tak wielkich rzeczy doznaliście na próżno? A było to rzeczywiście na próżno. Czy ten, który udziela wam ducha i działa cuda wśród was, czyni to dzięki uczynkom wymaganym przez prawo, czy też z powodu posłuszeństwa wierze? Oto słowo Boże.
1: O, nie.

Jezus powiedział do swoich uczniów: ktoś z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy i powie mu: przyjacielu, pożycz mi 3 chleby, bo mój przyjaciel przybył do mnie z drogi, a nie mam co mu dać. Lecz tamten odpowie z wewnątrz: nie naprzykrzaj mi się. Drzwi są już zamknięte i moje dzieci są ze mną w łóżku. Nie mogę wstać i dać tobie. Powiadam wam, chociażby nie wstał i nie dał z tego powodu, że jest jego przyjacielem, to z powodu jego natręctwa wstanie i da mu, ile potrzebuje. I ja wam powiadam, proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a zostanie wam otworzone. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje. Kto szuka, znajduje, a kołaczącemu zostanie otworzone. Jeżeli któregoś z was, ojców, syn poprosi o chleb, czy poda mu kamień, albo o rybę, czy zamiast ryby poda mu węża, lub też gdy prosi o jajko, czy poda mu skorpiona? Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, to o ileż bardziej Ojciec z nieba udzieli Ducha Świętego tym, którzy Go proszą.

0: północ przyszedł gość z drogi, a gospodarz nie ma co mu podać. Ktoś przychodzi niespodziewanie. Trzeba go przyjąć, trzeba go nakarmić, a tymczasem w domu nie ma chleba. I właśnie wtedy człowiek odkrywa, że sam z siebie nie ma już czego dać. I każdy z nas może przeżyć podobną noc. Czasem przychodzi taki moment w życiu, kiedy kończą się nasze możliwości. Nie mam już cierpliwości do swoich dzieci. Nie wiem, jak rozwiązać konflikt w rodzinie. Nie mam siły na kolejną walkę z chorobą. Nie wiem, co zrobić z problemem, który od dawna mnie przerasta. Brakuje mi nadziei. I wtedy człowiek może dostrzec, że sam z siebie nie ma już nic. I co robi ten człowiek z dzisiejszej Ewangelii? Nie udaje, że wszystko jest w porządku. Nie próbuje za wszelką cenę poradzić sobie sam. Idzie do przyjaciela. Puka do drzwi i mówi: przyjacielu, pożycz mi 3 chleby. Jezus w ten sposób pokazuje nam coś bardzo ważnego. Kiedy kończą się nasze możliwości, nie trzeba się zamykać w bezradności. Można pójść po pomoc do przyjaciela. Zawsze można się zwrócić do tego przyjaciela, którym jest Bóg. Dlatego Jezus mówi: proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a zostanie wam otworzone. I zwróćmy uwagę na istotny szczegół. Kołaczcie. Nie zapukajcie raz i odejdźcie, tylko kołaczcie wytrwale. Czasem pierwsza modlitwa niczego nie zmienia, druga też nie. I człowiek wtedy zaczyna myśleć, po co ja właściwie się modlę. Jezus mówi: nie odchodź od drzwi, kołacz. I tutaj bardzo dobrze łączy się Ewangelia z pierwszym czytaniem. Święty Paweł pyta Galatów: czyż jesteście aż tak nierozumni, że zacząwszy duchem, chcecie teraz kończyć ciałem? Paweł przypomina im, że życie chrześcijańskie nie zaczęło się od tego, co oni sami potrafią zrobić dla Boga. Zaczęło się od tego, co Bóg im dał. Otrzymali ducha nie dlatego, że byli doskonali i wszystko sobie wypracowali, ale dlatego, że uwierzyli. I to również ważne dla nas. Łatwo nam myśleć, że wszystko zależy od nas. Muszę sobie poradzić, muszę być silny, muszę znaleźć rozwiązanie. Tymczasem chrześcijaństwo zaczyna się od uznania, że nie wszystko potrafię i nie wszystko mogę zrobić sam, że potrzebuję Boga. Ale jest jeszcze coś ważniejszego. Człowiek z Ewangelii przychodzi po chleb. Ma konkretną potrzebę. Chce nakarmić swojego gościa. A Jezus, kiedy dochodzi do końca przypowieści, mówi coś zaskakującego. Ojciec z nieba udzieli Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. To jest właśnie najważniejsza odpowiedź dzisiejszej Ewangelii. My przychodzimy do Boga z konkretnymi prośbami. Panie Boże, zabierz ten problem. Uzdrów mnie. Pomóż mojej rodzinie. Spraw, żeby ten człowiek się zmienił. Daj mi rozwiązanie. A Jezus mówi: proście o Ducha Świętego. Bo największym darem Boga nie jest to, że zawsze zmieni okoliczności naszego życia tak, jak tego chcemy. Największym darem jest On sam. Jego Duch. Duch Święty daje człowiekowi mądrość, kiedy ten nie wie, co zrobić. Daje pokój, kiedy wszystko wokół zaczyna się rozpadać. Daje siłę, kiedy człowiekowi brakuje już siły własnej. Pomaga przebaczyć, wytrwać i nie stracić nadziei. Nie zawsze Bóg zabierze problem, ale może dać człowiekowi siłę, żeby ten problem uniósł. Nie zawsze od razu otworzy drzwi, do których pukamy, ale nie zostawia nas samych przed tymi drzwiami. Powstańmy. Bogu, który jest naszym Ojcem i pragnie dobra swoich dzieci, z ufnością przedstawmy nasze prośby.
1: Módlmy się za papieża Leona, biskupów i prezbiterów, aby z wielką siłą głosili Ewangelię w świecie pełnym wyzwań i przeciwności. Ciebie prosimy. Módlmy się za chrześcijan prześladowanych za wiarę, aby ich wytrwałość w modlitwie przynosiła pokój i przemianę w ich sytuacji. Ciebie prosimy. Módlmy się za osoby zmagające się z uzależnieniami, aby przez modlitwę i pomoc innych odnajdywały drogę do wolności i pełni życia. Ciebie prosimy. Módlmy się za ludzi młodych, aby na modlitwie odkrywali swoje powołanie i mieli odwagę realizować plany Boże w swoim życiu. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszych bliskich, którzy odeszli już do wieczności, aby przez miłosierdzie Boże i modlitwy Kościoła mogli cieszyć się pełnią życia w niebie. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych i za naszą wspólnotę, abyśmy przez wytrwałość w modlitwie i dobre czyny byli świadkami miłości Bożej w świecie. Ciebie prosimy.
0: Wszechmogący Boże, Ty obdarzasz nas swoimi łaskami i dajesz więcej niż ośmielamy się prosić. Wysłuchaj naszych modlitw i pozwól zawsze ufać Twojej dobroci przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

0: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący.
1: Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, Pana się na grzeszek nasz i całego Kościoła Świętego.
0: Wszechmogący Boże, wejrzyj z upodobaniem na modlitwy i dary, które Twoi wierni przedstawiają Tobie, oddając cześć Najświętszej Maryi, Matce Bożej, i w swoim miłosierdziu udziel nam pomocy przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen.
0: Pan z Wami.
1: Jezu.

Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Tobie, Ojcze Święty, zawsze i wszędzie składali dziękczynienie i abyśmy Ciebie wielbili, oddając cześć Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy. Ona, zgadzając się na Twoje słowo, stała się Matką Jezusa Chrystusa, przyjmując całym sercem Twoją zbawczą wolę, jako pokorna służebnica poświęciła się dziełu swojego Syna. To, co Ewa straciła przez niewierność, Maryja odzyskała przez wiarę i stała się dla pielgrzymującego ludu znakiem pociechy i niezawodnej nadziei. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie razem z nimi, wołając:

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Wacławem oraz całym duchowieństwem.
2: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, naszymi świętymi patronami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.
0: Przez Chrystusa.

0: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa.
1: Boże Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki.
0: Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
1: Amen.
0: Pokój Pański niech zawsze będzie z wami.
1: I z duchem Twoim.
0: Przekażcie sobie znak pokoju.

0: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
1: Panie, jestem gotem, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiony.

ciało i krew Chrystusa, niech jeszcze.

Módlmy się. Panie Jezu Chryste, wspomagaj lud, który pokrzepiasz ciałem i krwią swoją. Przez wstawiennictwo Najświętszej Rodzicielki Twojej uwolnij go od wszelkiego zła i niebezpieczeństwa i osłaniaj

0: kaplicy Matki Bożej na Jasnej Górze transmitowaliśmy dla Państwa mszę świętą. Za chwilę dziękczynienie za ten wielki dar Eucharystii. Przypomnę, że w październiku to dziękczynienie przygotowała i prowadzi siostra Barbara Witomska ze Zgromadzenia Sióstr Dominikanek Matki Bożej Różańcowej. Wszak październik to oczywiście miesiąc szczególnej modlitwy różańcowej, więc siostry przygotowały taką dziękczynną myśl eucharystyczną w oparciu o duchowość Zgromadzenia Sióstr Dominikanek Matki Bożej Różańcowej. A po tym dziękczynieniu jutrzna modlitwa różańcowa i kolejne punkty dalej naszego programu. Tym, którzy słuchali Radia Jasna Góra tej nocy, tego poranka dziękujemy, życzymy dobrego odpoczynku i mamy oczywiście nadzieję, że znajdziecie Państwo moment w ciągu dnia, żeby nas posłuchać. A wszystkich pozostałych słuchaczy witamy, cieszymy się, że włączyliście radio na 106 FM. No i oczywiście zrobimy wszystko, żeby ten dzień był dla Was bardzo miły w towarzystwie Radia Jasna Góra. Pozdrawiamy serdecznie, szczęść Boże, Danuta Romanowska i Przemysław Gasta. Do usłyszenia.
1: Radio Jasna Góra. Z serca Polski.

weźmy w ręce różaniec, aby to nasze dziękczynienie po spotkaniu z Bogiem mogło pomóc nam jeszcze głębiej rozważyć tajemnicę zmartwychwstania. To właśnie na tej modlitwie rozważamy, czego dokonał Bóg. Zwyciężył każdą niemoc, zwyciężył śmierć i grzech poprzez swoje zmartwychwstanie. Medytując właśnie te 10 zdrowasiek tej tajemnicy, możemy zgłębić prawdę tego, co się dokonało w Eucharystii, w której żeśmy uczestniczyli. To właśnie w Eucharystii dokonuje się ten akt oddania życia, ale też i zmartwychwstania. I ta prawda ma dokonywać się w naszej codzienności. To Chrystus pokonuje w nas każdy grzech, niemoc i śmierć. A różaniec przybliża nas jeszcze bardziej w przedłużeniu medytacji nad tą prawdą.

0: Cześć, mówi Patrycja Markowska. Pozdrawiam bardzo gorąco wszystkich słuchaczy Radia Rodzina.
1: Życiu rannych w ataku nożownika w Ostrołęce nic nie zagraża. Lekarz Dawid Kass z zarzutami oszustw finansowych. Papież zawierzył Polaków Maryi. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Życiu rannych w ataku nożownika w Ostrołęce nie zagraża niebezpieczeństwo, poinformował wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski. W Ostrołęce 19-latek zaatakował nożem uczniów i nauczycieli. 9 osób zostało rannych. Sprawcą ataku jest Jakub Z., mówi nadkomisarz Tomasz Żerański z policji w Ostrołęce.
2: 19-letni uczeń tej szkoły wszedł do budynku i zaatakował niebezpiecznym narzędziem uczniów i nauczycieli, po czym uciekł.
1: Mundurowi po zaledwie 25 minutach od zdarzenia znaleźli napastnika na plaży miejskiej około pół kilometra od szkoły. Był ranny. Policja ustala dokładny przebieg zajścia oraz motywy sprawcy. Były lekarz Szpitala Południowego, były radny Koalicji Obywatelskiej Dawid K. usłyszał zarzuty. Jest oskarżony o oszustwa na kwotę ponad 580 tysięcy złotych. Lekarz miał przyjmować pieniądze za dyżur w szpitalu, gdy faktycznie był poza granicami Warszawy, a nawet kraju. Grozi mu 10 lat więzienia, ale nie ma potrzeby tymczasowego aresztowania, mówi prokurator Piotr Skiba.
3: Prokurator podjął decyzję w postaci dozoru policji, poręczenia majątkowego w kwocie 200 tysięcy złotych oraz zakazu opuszczania kraju z zatrzymaniem paszportu.
1: Dawid K. nie przyznaje się do winy. Leon XIV zawierzył Polaków wstawiennictwu Maryi i świętej Faustyny. Zachęcił, by w codzienności zawsze ufali Bogu, który jest Panem dziejów. Ojciec Święty nawiązał też do obchodów stulecia diecezji łomżyńskiej, o czym więcej Piotr Kowalczuk z Vatican News.
4: Papież, zwracając się do Polaków, przywitał pielgrzymki i biskupów przybyłych do Rzymu z diecezji łomżyńskiej z okazji stulecia i siedleckiej w 30. rocznicę beatyfikacji męczenników z Pratulina. Polecam was wstawiennictwu Maryi, Matki Pięknej Miłości oraz wspominanej niedawno świętej Faustyny Kowalskiej, apostołki Bożego Miłosierdzia, byście na drogach codzienności zawsze ufali Bogu, który jest Panem dziejów.
5: Dio, Signore della Storia.
1: Wczoraj papież kontynuował też serię kateches poświęconych Konstytucji Soborowej Gaudium et Spes.
6: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
1: To największe polskie miasto bez kolei pasażerskiej, być może już niedługo. Za 2 lata pociągi mają dojechać do Jastrzębia-Zdroju. To przełomowa decyzja, bo jeszcze w ubiegłym roku pojawiła się informacja o zaniechaniu tego projektu. Teraz jednak PKP PLK ogłasza, że za kilka dni ogłosi przetarg. Jacek Stefaniak, rzecznik Urzędu Miasta w Jastrzębiu-Zdroju.
7: Mówimy o odbudowie blisko 8 km torów z elektryfikacją, nowym peronem przy dworcu Jastrzębie-Zdrój Górne i 2 przystankami w mieście.
1: Powrót kolei jest teraz priorytetem miasta.
7: Około 50 minut do Katowic oznacza łatwiejszy dojazd do pracy, na studia czy do szkoły bez konieczności korzystania z samochodu. Chcemy też, żeby młodzi ludzie mieli powód, aby zostać tutaj albo wrócić po zakończonej nauce.
1: Jastrzębie-Zdrój ma 90 tysięcy mieszkańców. Pociągi nie jeżdżą tu od 25 lat.
8: Reklama. Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku. Po każdej lekcji gratis. Dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
9: Szukasz stabilnej pracy we Wrocławiu? Zostań kierowcą autobusu miejskiego. MPK oferuje bezpłatne szkolenie na prawo jazdy kategorii D. Wynagrodzenie od 8020 zł brutto na start i bogaty pakiet benefitów. Weź kurs na dobrą pracę. Aplikuj na www.mpkwroc.pl. Zakładka kariera, / oferty pracy.
10: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
11: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
10: To dokąd na wakacje?
11: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
10: A może dalej?
11: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
10: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Bro.
12: Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie trwają dni otwarte nowej Toyoty Hilux. Tu nie ma miejsca na półśrodki. Legendarny Hilux od lat wyznacza najwyższe standardy w świecie pick-upów. Gotowy do ciężkiej pracy, trudnego terenu i każdego zadania, które przed nim postawisz. Potężny i wytrzymały. Zobacz go z bliska i zamów Toyotę Hilux podczas dni otwartych w specjalnej ofercie. Gotowy na spotkanie z legendą? Zapraszamy. Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155.
13: Gotowi na rodzinną przygodę? Już w tę sobotę, 10 października, pasaż Grunwaldzki zaprasza na wielką grę w zagadki. Zbierzcie ekipę od 3 do 5 osób, odkryjcie ukryte symbole, rozwiążcie łamigłówki Vitelona i zawalczcie o nagrody główne, karty podarunkowe do 1500 zł. Zbierzcie rodzinną ekipę i podejmijcie wyzwanie. Szczegóły na pasażgrunwaldzki.pl.
14: Reklama.
15: 6 minut po godzinie 7, czas na prognozę pogody. Czwartek, 8 dzień października, jeszcze słońca nie widać, ale za to widać, że jest chłodno. 6-7 stopni tylko, drodzy Państwo, w tej chwili na termometrach, więc trzeba się ubrać odpowiednio. Do tego temperatura odczuwalna gdzieś na poziomie 4, tak tutaj synoptycy prognozują. 23 km z taką prędkością może maksymalnie dzisiaj powiewać wiatr. Jakość powietrza nie najlepsza, no ale słońce dzisiaj się pojawi, to dobra wiadomość. I temperatura osiągnie około 22 stopni. Także może być całkiem przyjemny dzień, no z tym, że jeszcze trzeba pamiętać o przelotnych opadach deszczu. Maciej Stajniak z tej strony mikrofonu, witam serdecznie w Radiu Rodzina Lighthouse Family. Od nich zaczynamy muzycznie tą godzinę.

Tucker i Paul Young. 19 minut po godzinie 17. Teraz o pewnych wpadkach i to takich naprawdę potężnych. No bo jeżeli ktoś sobie organizuje dużą konferencję w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej pod tytułem Wilk między prawem, nauką a praktyką, no to jednak profesjonalizmu się troszeczkę człowiek oczekuje. Tymczasem prelegenci występowali, omawiali, opowiadali różne historie. W pewnym momencie jednak wstał pan Maciej i powiedział: drodzy państwo, ale my tutaj o wilku, tymczasem pod kojotem to o tym wszystkim sobie rozmawiamy, gdyż na ścianie był wyświetlony wielki, miał być wyświetlony wielki wilk, tymczasem pan Maciej zauważył, że jest to kojot zamiast wilka szarego, kojot, który występuje w dodatku w Ameryce Północnej, a nie tam, że w polskich lasach sobie gdzieś biega. No śmiechu była co niemiara, ale to nic jeszcze przy tym, przecież ostatnio był alert RCB, który miał być wysłany do mieszkańców województwa lubelskiego, ale dostali go mieszkańcy lubuskiego. Co za różnica? Jeden kojot, jeden wilk, lubuskie, lubelskie. Podobnie chyba z podobnego założenia wyszli też Amerykanie, którzy też mylą często Irak, Iran. Co za różnica? I tak zbombardujemy obydwa. A propos, już teraz całkiem na poważnie właśnie czytam sobie informację o tym, że Pentagon rozkazał centralnemu dowództwu USA finalizację przygotowań do wznowienia operacji bojowych w Iranie. Do akcji ma przyłączyć się również Izrael, a to wszystko przed ponownymi listopadowymi wyborami uzupełniającymi ma mieć miejsce. Także robi się znowu gorąco na świecie.

Muzycznie George Ezra na antenie Radia Rodzina 30, prawie 2 minuty po godzinie 7. My zostajemy przy muzyce, bo teraz zapinamy pasy i zabieramy Państwa na przejażdżkę naszym wehikułem muzycznym, wehikułem czasu. Co ciekawego działo się 8 października na przestrzeni lat w muzyce? Proszę bardzo, zaraz się dowiemy.

1977 roku aktor z telewizyjnego serialu Starsky & Hutch, David Soul, zdobył pierwsze miejsce listy przebojów piosenką Silver Lady.

8 października 1985 roku w Honolulu urodził się Bruno Mars. Peter Jean Hernandez, bo tak nazywa się naprawdę, odniósł wielki sukces w roku 2010 piosenką Just the Way.

W 2004 roku album Genius Loves Company zmarłego w czerwcu legendarnego muzyka Raya Charlesa uzyskuje status platyny za sprzedaż ponad miliona egzemplarzy. Artysta do współpracy nad krążkiem zaprosił grono uznanych wokalistów, z Gladys Knight na czele.

17 minut do godziny 8. Czasami musimy dużo zapłacić, żeby poczuć, że coś jest drogie, że coś jest dobre, że tak naprawdę to ma jakość, jak się dużo zapłaci. Dwa przykłady, proszę bardzo. Takie to były troszeczkę z różnych dziedzin. Pewien skrzypek, słynny skrzypek, przeprowadził eksperyment jakiś czas temu. Otóż postanowił zagrać na ulicy na skrzypcach, które warte były, bagatela, 3,5 miliona dolarów. Dwa dni wcześniej wyprzedał koncert za mnóstwo pieniędzy za każdy bilet. Ludzie siedzieli, kiwali, głowali, jakie to piękne, jakie wspaniałe. Tymczasem grał na ulicy, tłum przechodził obok niego, nie zwracając zupełnie uwagi, nikt go nie chciał słuchać. Podobna historia z tym, że trzeba dużo zapłacić, żeby zrozumieć, że ojej, to jest jakość jakaś. Pewna whisky, ja nie będę mówił, która, pewna whisky wyszła sobie na rynek, już było kilka innych jakościowo dobrych i tańszych trunków podobnych, no i trudno było jej się przebić. Była dosyć tania, to trzeba od razu powiedzieć. Tym chcieli zdobyć klientów, no ale nie wychodziło im kompletnie i tuż przed zwinięciem interesu i praktycznie bankructwem stwierdzili, a dobra, zrobimy taki rebranding butelki, damy tam więcej złotego, że to taka ekskluzyw, że super, i zrobimy ją, a tam ze 4 razy droższą albo 5 razy droższą. Napój się kompletnie nie zmienił i wiecie co? Zaczęło się to świetnie sprzedawać.

0: Uśmiech się, oczywiście tak, pogodno do mnie bardzo ładnie uśmiech się Patrycja Jęczmionka, która zapowie Państwu porannego gościa, który będzie z nami o 8.10. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam i uśmiecham się dla Ciebie, tak.
0: Słychać.
1: Tak. Bo to poranek, taki piękny dzień dzisiaj będzie, ostatni ponoć.
0: Nie wszyscy się tak o poranku potrafią uśmiechać.
1: Jesieni.
0: No dobrze, kto będzie dzisiaj naszym porannym gościem i o czym będziemy rozmawiać, jakie tematy poruszymy?
1: Połączymy się telefonicznie z europoseł Anną Zalewską, byłą minister edukacji, z Europejskich Konserwatorów i Reformatorów, czyli EKR-u.
0: Ojej, EKR.
1: Tak, a będziemy rozmawiać o tym tajemniczym spotkaniu, które miało miejsce w Waszyngtonie między szefem MONU, Kosiniakiem Kamyszem, a prezydentem Donaldem Trumpem. O co chodzi w nim, zapytamy, ale także o unijny budżet, panią europosłankę. No, odniesiemy się także do rozwoju plus. Dlaczego tak bardzo PiS dzisiaj krytykuje?
0: Nie lubią się już? Nie lubią się już? Oj, oj, oj, to co będzie? To może od razu na początek zapytać, to się tak z grubej rury zacznie.
1: Boję się, że może pani europoseł wyłączyć telefon.
0: Dobrze, zobaczymy, jak to będzie miało. Drodzy Państwo, zapraszamy w takim razie serdecznie 8.10 poranny gości Radia Rodzina.
1: Z uśmiechem zapraszamy.

0: Dziś przesłuchanie Nożownika z Ostrołęki. Przemysław Czarnek proponuje siódemkę dla gospodarki. Za chwilę wrócimy także do uczniowskich protestów we Francji. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. 19-letni Jakub Z., który wczoraj w zespole szkół zawodowych w Ostrołęce zaatakował nożem, dzisiaj ma zostać przesłuchany. Rannych zostało 5 uczniów, 2 nauczycieli i 2 osoby postronne, które sprawca zaatakował, uciekając ze szkoły. W plecaku 19-latka policjanci znaleźli też ładunek wybuchowy. Eksplozji udało się uniknąć prawdopodobnie dzięki szybkiej reakcji jednej z nauczycielek i uczniów, którzy wyrzucili plecak przez okno. Na razie nie są znane motywy napastnika, ale o tym, co mogło nim pokierować, mówiła jedna z uczennic.
1: Interesował się rzeczami militarnymi, wojskowymi. Często chodził w spodniach typu moro. Z tego, co nam wiadomo, powiedział, że chciał, żeby było o nim głośno w dniu jego urodzin, które są dzisiaj.
0: W sprawie rozpoczęło się śledztwo. 19-latek był dotąd znany policji tylko z posiadania niewielkiej ilości narkotyków. Politycy opozycji zarzucają obecnemu Ministerstwu Finansów doprowadzenie do rekordowego deficytu budżetowego oraz rozszczelnienia systemu podatkowego. Odpowiedzią na to ma być siódemka dla gospodarki Przemysława Czarnka, czyli 7 punktów, które mają ożywić budżet państwa.
2: Przede wszystkim powrót do tego, co było przed Polskim Ładem Podatkowym w zakresie składki zdrowotnej, przede wszystkim dla mikro i małych przedsiębiorców. Będziemy również rozmawiać o średnich przedsiębiorcach. Ta składka musi być odliczana na zasadach sprzed reformy, dlatego że potrzebują tego przedsiębiorcy, ci najdrobniejsi, którzy organizują nam życie od samego rana do samego wieczora, organizują wszystkim Polakom życie.
0: Na siódemkę dla gospodarki składa się również odblokowanie inwestycji prywatnych i strategicznych, zastąpienie podatku CIT podatkiem obrotowym czy konsolidacja spółek Skarbu Państwa. 88 pracowników szkół i 215 licealistów zostało dotychczas rannych w wyniku uczniowskich protestów we Francji. Uczniowie domagają się poprawy finansowania placówek i samego stanu szkół. Zwracają uwagę na przeładowanie klas i programu nauczania. Policja ma czasowo wstrzymać używanie gumowych kul i granatów hukowych przeciwko nastolatkom do czasu wyjaśnienia sprawy z poniedziałku, kiedy to jeden z licealistów został ciężko ranny.
3: Nie ma miejsca na gumowe pociski na protestach, ani licealistów, ani żadnych innych. Za dużo ludzi zostało oślepionych albo ma połamane ręce. Tego nie można nazwać przywracaniem porządku. To nie jest dbanie o spokój, to okaleczanie i tworzenie chaosu. Zebraliśmy się dziś rano, bo czuliśmy, że to, co widzimy w internecie czy w mediach, jest nieakceptowalne. Na przykład licealista, który stracił wzrok w prawym oku, czy inny, który stracił dłoń. Jesteśmy z nimi, robią im krzywdę. Jesteśmy z nimi w tej sprawie. Popieramy postulaty, to dla wszystkich studentów i całej Francji.
0: W samym Paryżu protestowało ostatnio 40 tysięcy młodych ludzi. Uczniowie mają poparcie swoich nauczycieli i rodziców.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Francuz Henri Kagan i Japończyk Kenzo Suai zostali tegorocznymi laureatami Nagrody Nobla z chemii. Otrzymali ją za odkrycie nieliniowych efektów i autokatalizy w asymetrycznej syntezie organicznej. Dokonania obu naukowców mają zastosowanie w medycynie i farmakologii. Chodzi przede wszystkim o preparaty przeciwbólowe i służące do walki z rakiem, wyjaśnia Mateusz Bereźnicki, chemik z Centrum Nauki Kopernik.
5: Onkologia taka nastawiona na takie cele molekularne. Cząsteczki, leki, które będą działać na słabe punkty tych komórek nowotworowych.
0: Tydzień noblowski trwa. Dziś poznamy laureata literackiego Nobla.
6: Sponsorem prognozy pogody jest bank Crédit Agricole, oferujący nowe, darmowe konto dla Ciebie, Max.
7: 5 minut po godzinie 8, czwartek, 8 dzień października. Za oknami wciąż chłodno i pochmurno. 8 stopni w tej chwili na termometrach maksymalnie, jednak dziś zobaczymy 22 i ma się rozpogodzić przynajmniej do południa, twierdzą synaptycy. Później niestety może znowu się zachmurzyć i przelotne opady deszczu też późnym popołudniem nie są wykluczone. Cieszmy się tak wysoką pogodą, temperaturą, bo jutro 16 stopni, w sobotę 15 i powolutku to będzie już norma.
6: Sponsorem prognozy pogody jest bank Crédit Agricole, oferujący nowe, darmowe konto dla Ciebie, Max.
8: Reklama.
9: Lato się skończyło. Zoo? Nie. Zoo Wrocław jest otwarte przez cały rok, a wrzesień ma coś, czego nie mają wakacyjne miesiące. Ciszę, kolory i pogodę w sam raz na spacer. W każdy czwartek bilety dla seniorów w promocyjnej cenie. Październik to miesiąc seniora w Zoo Wrocław. Szykujemy dodatkowe atrakcje. Zoo Wrocław. Zobacz, pokochaj, pomóż ochronić.
10: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
11: Ruszamy z pracami przy budowie nowej drogi dla rowerów. Trasa będzie dwukierunkowa i powstanie przy ulicy Żmigrodzkiej. Od zjazdu na osiedle Polanka do ulicy Broniewskiego. W ramach zadania powstanie również przejazd rowerowy przez ulicę Żmigrodzką. Pojawią się także nowe nasadzenia. Inwestycje dopełni 16 wiązów odmiany Dodoens. Wykonawca ma 8 miesięcy na realizację prac budowlanych. Ich koszt to ponad 2 200 000 zł. Zadanie jest dofinansowane ze środków Unii Europejskiej. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
12: Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie trwają dni otwarte nowej Toyoty Hilux. Tu nie ma miejsca na półśrodki. Legendarny Hilux od lat wyznacza najwyższe standardy w świecie pick-upów. Gotowy do ciężkiej pracy, trudnego terenu i każdego zadania, które przed nim postawisz. Potężny i wytrzymały. Zobacz go z bliska i zamów Toyotę Hilux podczas dni otwartych w specjalnej ofercie. Gotowy na spotkanie z legendą? Zapraszamy. Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155.
13: Reklama. Trzymaj się zdrowo z Radiem Rodzina.

0: Ach, mieć taki głos jak Barry White, który tam niziutkim głosem przyśpiewywał razem z Eddie Birkel. 10 minut po godzinie 8 w Radiu Rodzina, pora na porannego gościa, Patrycja Jęczmielka-Gołotowa. Zapraszam serdecznie na rozmowę.
1: Poranny gość Radia Rodzina.
2: Europoseł Anna Zalewska, była minister edukacji. Dzień dobry, witamy.
3: Dzień dobry, witam.
2: Wierzy pani w miłość prezydenta USA do Polski?
3: Na pewno przyjaźń. Te deklaracje cały czas są powtarzane, łącznie z sympatią kierowaną do prezydenta Rzeczypospolitej. To ważne słowa w sytuacji, kiedy potrzebujemy wsparcia sojuszniczego, kiedy jesteśmy w NATO, a za naszymi granicami toczy się wojna.
2: Wczoraj prezydent USA po raz kolejny wyznał miłość do Polaków, ale także do prezydenta Karola Nawrockiego. Czy z deklarowanej miłości do Polski prezydent USA przy współudziale polityków prawicy mógł sondować szefa MON-u, wicepremiera Kosiniaka-Kamysza pod kątem opuszczenia koalicji rządzącej?
3: Panie redaktor, ja myślę, że my powinniśmy ucinać te insynuacje, które padają z ust rządu 13 grudnia, w tym pana premiera Donalda Tuska.
2: A to padło w Republice.
3: Radosława Sikorskiego, dlatego że Adam Bielan, który dzięki swoim kompetencjom, talentom od bardzo, bardzo wielu lat zabiegał sprawy polskie, a przede wszystkim w tej chwili o stałe bazy wojsk amerykańskich w Polsce, bo są one konieczne. Powinniśmy te pytania kierować do Kosiniaka-Kamysza. Adam Bielan pomógł w organizacji tego naprawdę ważnego spotkania. Zresztą nie tylko tego, bo Adam Bielan jest wśród Europejczyków, mediów, Parlamentu Europejskiego uznany za jednego z 17 najbardziej wpływowych europarlamentarzystów. Jest jedynym Polakiem na tej liście. Jednocześnie nawet pani przewodnicząca Parlamentu Europejskiego, organizując swoje wyjazdy do Stanów Zjednoczonych, konsultuje je z Adamem Bielanem. Więc wielkie zasługi Adama, że pilnuje spraw polskich. On w tej rozmowie nie uczestniczył. Jedyne, o co możemy pytać i właściwie kogo pytać, to Władysława Kosiniaka-Kamysz.
2: Tylko Kosiniak-Kamysz i Donald Tusk kategorycznie zaprzeczyli, by temat bazy stałej w Polsce był poruszony. Kto w takim razie mówi prawdę opinii publicznej?
3: No, mamy dwóch spotykających się, Donalda Trumpa i Władysława Kosiniaka-Kamysza.
2: Trump także nie odpowiedział wczoraj na pytanie dziennikarki.
3: Pani redaktor, mamy taki rząd, niestety, jaki mamy, który z kłamstwa zrobił metodę zarządzania Polską i Polakami, zresztą doprowadzając do ruiny gospodarczej, bo kolejne ratingi obniżają poziomy, pokazując, że sytuacja robi się absolutnie niebezpieczna. Ja chcę przypomnieć też, że na social mediach i PSL-u i zdaje się pana wicepremiera Kosiniaka-Kamysza też była radość wygłaszana na okoliczność spotkania z Donaldem Trumpem. Nas interesują przede wszystkim sprawy polskie, tymi zajmuje się Adam Bielan.
2: Co chce osiągnąć prezes Kaczyński, mówiąc, że domaga się oświadczenia pana Kosiniaka-Kamysza? Czy był szantażowany, czy nie?
3: Słusznie. Podnosimy to już od momentu, kiedy wybuchła jakaś irracjonalna awantura. Ja zresztą chcę państwu przypomnieć, że my Donalda Tuska, rząd, co chwilę łapiemy na jakimś kłamstwie, a przynajmniej na deklaracjach, które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. Od 100 konkretów niezrealizowanych poprzez to, w jaki sposób Donald Tusk mówi o między innymi Donaldzie Trumpie. Proszę sobie przypomnieć wydarzenia sprzed dosłownie 2 lat, kiedy on wręcz powiedział o tym, że Donald Trump współpracował ze służbami, wywiadem Rosji. Nigdy za to nie przeprosił. Proszę przypomnieć sobie słynne zdjęcia. No przecież zamieszczał je sam Donald Tusk. Radośnie pokazując, jak mierzy z palców w plecy Donalda Trumpa. My, wiedząc, jak ważna jest relacja ze Stanami Zjednoczonymi, próbujemy tę przepaść zasypać, bo niestety Donald Tusk nie ma wstępu do kancelarii prezydenta.
2: No dobrze, pani minister. Natomiast kończąc ten wątek, chciałabym podpytać, czy europoseł opozycji powinien zakulisowo pośredniczyć w kontaktach urzędującego ministra obrony z prezydentem USA? Bo gdzie leży ta granica pomiędzy dyplomacją parlamentarną a wchodzeniem w kompetencje jednak rządu?
3: To jest reakcja na prośbę. Na prośbę o zorganizowanie tego rodzaju spotkania. To nie jest absolutnie...
2: Ale czy taka dyplomacja wchodzenie... koordynowana z tylnego siedzenia nie osłabia powagi nie polskiego jest, państwa na arenie międzynarodowej?
3: Wchodzenie w kompetencje rządu, to nie jest działanie z tylnych rzędów, to jest po prostu kapitulacja dyplomacji polskiej w Stanach Zjednoczonych. No przecież my nawet ambasadora tam nie mamy, tylko kierownika.
2: Od dwóch lat, to wiemy. Dobrze, lecimy dalej. Politico informuje, że Unia Europejska po cichu przygotowuje się na koszmarny scenariusz hybrydowego ataku z wieloma ofiarami. Dyplomaci dyskutują o zespołach reagowania kryzysowego, finansowaniu ze strony Unii Europejskiej, komunikacji kryzysowej. Spotkania mają być ściśle tajne. Czy pani poseł o tym wie? Czy słyszała o tym od brukselskich urzędników?
3: Od urzędników nie, ale oczywiście na ten temat się dyskutuje od 4 lat, pani redaktor.
2: Chociażby przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zaproponowała utworzenie awaryjnego protokołu bezpieczeństwa, ale czy tutaj Bruksela nie wchodzi w kompetencje NATO?
3: I NATO, i krajów członkowskich to po pierwsze, dlatego że Komisja Europejska z większością lewicowo-liberalną ma marzenie skonstruowania armii NATO bis. Jest wiele dokumentów, które pokazują ten kierunek i tę drogę. Kiedy po jednym z wystąpień pani komisarz von der Leyen komentował, czy też pokazywał, w którą stronę polityka powinna zmierzać, szczególnie obronna, Manfred Weber, który jest przewodniczącym EPP, czyli największej grupy politycznej, gdzie jest Platforma Obywatelska i PSL, powiedział, że powinniśmy obronność zorganizować tak jak strefę euro, że nie będzie można z niej wyjść. Unia Europejska brzmi tutaj bardzo niewiarygodnie i to jest nasze ogromne zmartwienie, bo w trosce o wsparcie dla Ukrainy, pokazywanie, jakie środki są przekazywane, czy też kontynuowanie wchodzenia Ukrainy do Unii Europejskiej na tym etapie nie jest to w żaden sposób możliwe, bo niezrealizowane są podstawowe założenia wejścia do Unii Europejskiej. Ma dramatyczny bilans pomiędzy tym, co daje zarabiać Rosji, a to w jaki sposób pomaga Ukrainie. To jest aż 120 miliardów euro na korzyść Rosji. Nie wiem, czy państwo wiedzą, bo mamy już w tej chwili 22 pakiet sankcji budowanych. Odkryto nie tylko to, że cała Europa Zachodnia kupuje rosyjski gaz skroplony, ale okazało się, że 30% różnych komponentów broni rosyjskiej to komponenty z Unii Europejskiej. To jest absolutnie zatrważające. Jak dodamy do tego, że Unia Europejska jest bezwzględnie zadłużona. To jest ponad 540 miliardów euro od 2028 roku zaczynamy spłacać dopiero odsetki od funduszu odbudowy i one będą wynosić 240 miliardów euro na ten moment, bo to wszystko zależy od wahania euro. Oczywiście przez najbliższe bardzo, bardzo wiele lat, kiedy wiemy o tym, że 2 biliony okrzyknięte jako największy budżet Unii Europejskiej niemożliwy jest do zrealizowania, że będą cięte różnego rodzaju środki w następnej perspektywie finansowej, a 600 miliardów, które wymyśliła sobie Unia Europejska na realizację swoich celów, uwaga, przede wszystkim zielonych, to są nowe podatki dla Europejczyków.
2: Jakie podatki? Dokładnie.
3: Najprzeróżniejsze. Od elektrośmieci przez podatki tytoniowe, zabranie z budżetów narodowych części, prawie 30% przychodów z ETS-u. Kombinują, na razie wpisali, nie wiedzą jak to zrobić, podatek od kryptowalut, czy też podatek od hazardu. No, to pokazuje, że szuka się różnego rodzaju możliwości, jak głębiej sięgnąć do kieszeni Europejczyków. No, takim podatkiem też będzie ETS-2. On został przeniesiony do 2028 roku, no bo przecież w 2027 roku są wybory w wielu krajach europejskich. Komisja Europejska wolałaby, żeby Europejczycy o tym nie słyszeli. To ten podatek, który Polacy, Europejczycy będą płacić za to, czym grzeją, chłodzą swoje mieszkania i domy, czy też co tankują do swoich samochodów. To jedne z wielu pomysłów Komisji Europejskiej.
2: Komisja Europejska podtrzymała także w Parlamencie Europejskim propozycję odroczenia o rok przepisów metanowych dotyczących importerów gazu. Czy Polska jest gotowa na kompromis, czy nie jest to za mało czasu?
3: To jest za mało czasu. My mieliśmy wczoraj takie spotkanie w ramach mojej grupy, w ramach komisji ITRE, ta, która zajmuje się między innymi energią i no, będziemy próbowali forsować jednak 3 lata, dlatego że tak jak wewnętrznie dla Unii Europejskiej wydawało się, że wszystko zostało uporządkowane. Ja pamiętam, że na początku to rozporządzenie miało doprowadzić do upadku polskich kopalń. Udało się powstrzymać szalonych zielonych ideologów i udało się uratować polskie kopalnie. Tak nad pracą, kiedy pracowaliśmy, bo ja pracowałam też przy tym rozporządzeniu, przestrzegałam przed rozwiązaniami, które są takim podatkiem ekologicznym dla gazu, który jest importowany. Unia Europejska jest bardzo pyszna, dlatego że uważa, że przymusi w ten sposób cały świat do uczestniczenia w tej zielonej mrzonce, w tej zielonej bańce finansowej i to się właśnie teraz sprzysięgło przeciwko Unii Europejskiej, bo jest ona uzależniona od węglowodorów. No też ma nie tylko mało zasobów, ale swoje zasoby zabija. Bo to oczywiście jest nie tylko gaz, to jest węgiel, to jest wszystko, co właśnie związane z węglowodorami. Ale powiem Państwu rzecz dramatyczniejszą, bo my bardziej niż od węglowodorów jesteśmy uzależnieni od metali ziem rzadkich. To są metale, bez których nie ma odnawialności, nie ma zieloności, a przede wszystkim nie ma elektroniki. To są takie alarmujące już dane Trybunału Obrachunkowego, które pokazują, że my jesteśmy zakładnikami przede wszystkim Chińczyków, którzy przez ostatnie dziesiątki lat kupowali ziemię, odkrywki, fabryki, między innymi w Afryce, między innymi w Ameryce Południowej i w ponad 80% są za wszystkie procesy odpowiedzialni. Nie będzie samochodów elektrycznych, komputerów, słuchawek, wszystkiego, co jest związane.
2: Czarny scenariusz, a na jakie środki może liczyć Polska w ramach nowego unijnego budżetu na kolejne lata, 2028-34?
3: To są oczywiście w tej chwili wyliczenia. One są takie nienegocjowalne, tylko one wynikają między innymi z różnego rodzaju wskaźników i wyliczeń. Ja nie odważę się w tej chwili powiedzieć, jakie to będą.
2: A jakie stanowisko zajmie frakcja EKR-u wobec dalszego finansowania celów Europejskiego Zielonego Ładu w nowym budżecie?
3: Pani redaktor, my nie znamy tego budżetu. Kanclerz Merz powiedział,
2: mówimy, że jest rekordowy.
3: Powiedziałam, 600 miliardów jest fikcją. Nie ma tych pieniędzy. Nie ma tych pieniędzy, a trzeba rozpocząć spłatę długów. Więc najpierw trzeba byłoby uchwalić te wszystkie obciążenia dla Europejczyków, a Europejczycy nie chcą już pozwolić na to, żeby realizować chore pomysły Unii Europejskiej, więc kanclerz Merz, widzimy, co się dzieje w Niemczech, CDU w jednym landzie w ogóle nie weszła do parlamentu. To pokazuje, że Niemcy nie akceptują polityki, która powoduje upadek gospodarczy i wysokie ceny energii. I tenże Merz powiedział, że odstępuje od stołu negocjacyjnego, a właściwie negocjacje trzeba skończyć do końca roku, dopóki nie będzie setek miliardów euro oszczędności w budżecie Unii Europejskiej i nie ma zgody na to, żeby podwiększać składkę członkowską. Na pewno wiemy, że dwa komponenty w budżecie, w tych wieloletnich ramach finansowych, które są szczególnie ważne dla Polski, są o kilkadziesiąt procent mniejsze. Na przykład na wspólną politykę rolną o 25-30% zależy, jak się liczy, przy rezygnacji z drugiego filaru, czyli tych inwestycji, które były dedykowane właśnie.
2: Pani minister, dlaczego po rozpadzie Prawa i Sprawiedliwości, utworzeniu przez Mateusza Morawieckiego Stowarzyszenia Rozwój Plus, wasza partia odcina się od byłego premiera i jego, waszych rządów? Między innymi wprowadzonych zmian w składce zdrowotnej.
3: Myślę, że to trzeba zapytać Mateusza Morawieckiego, dlaczego on odcina się od Prawa i Sprawiedliwości. Oczywiście są to pytania, na które są bardzo proste odpowiedzi. My cały czas podkreślamy, że rządy Zjednoczonej Prawicy pozwoliły przejść Polakom suchą stopą, między innymi przez pandemię i przez początek wojny. To wielkie inwestycje i to wielki program Prawa i Sprawiedliwości. Przypominam, pisany przede wszystkim przed 2015 rokiem, bo my z tym programem wielkiego rozwoju Polski szliśmy już w 2015 roku. Zaczynała realizację tych zobowiązań pani premier Beata Szydło, między innymi z tymi zobowiązaniami społecznymi i solidarnościowymi. Każda partia, chcąc wygrywać kolejne wybory, spotykając się z wyborcami, słysząc, co wyszło, co nie wyszło, musi odważnie mówić, że będzie poprawiać i że tego rodzaju sytuacje już się nie powtórzą. I to tyle i aż tyle.
2: Pani minister, nie miała pani cienia wątpliwości, by wejść do Stowarzyszenia Rozwój Plus?
3: Ja jestem w Prawie i Sprawiedliwości.
2: Ale nie miała pani tak momentu zawahania?
3: Ani sekundy.
2: A jak ocenia pani szansę na potencjalny sojusz Prawa i Sprawiedliwości z Rozwojem Plus?
3: Nie rozmawiamy o sojuszu, tym bardziej, że codzienne wypowiedzi Mateusza Morawieckiego i wielu polityków z Rozwoju czy Rozłamu Plus, jak to się powszechnie mówi, pokazują, że powinniśmy mieć dystans. To wszystko politycy, którzy mogli realizować swoje ambicje, swoje plany dzięki temu, że byli w Prawie i Sprawiedliwości, że tworzyliśmy wspólny rząd. Więc ja nie będę odpowiadać pięknym za nadobne, nie będę tutaj dyskutować na temat moich koleżanek i kolegów. Zostawiam to im i niech oceniają to wyborcy. Mateusz Morawiecki, który się już wziął i pogubił i nie bardzo wie, czy on chce mieć stowarzyszenie, czy partię, i czy chcą być w partii ci, którzy przyszli do stowarzyszenia, czy też pozostać w stowarzyszeniu. Bezpartyjni samorządowcy raczej zaczęli uciekać przed ludźmi Mateusza Morawieckiego, bo boją się zdjęcia z nim, bo na podstawie tego zdjęcia wysuwane są tezy, że oni już przystąpili do rozwoju plus. No, deklaruje, że chce kandydować osobno i tak zostańmy. My mamy ambicje przekonać przede wszystkim naszych wyborców, wyborców wahających się do powrotu. Chcemy im przedstawić konkretny plan, a w tym jesteśmy dobrzy. To znaczy, jak obiecamy, to realizujemy. Żadnych iluzorycznych i fikcyjnych stu konkretów nie będzie.
2: A nie obawia się pani, że ucieknie, że spis znajdą się z powrotem na listach waszych po ewentualnym powrocie? Otrzymają na przykład wysokie miejsca na listach wyborczych, bo będzie im to obiecane?
3: Ja w ogóle nie analizuję w ten sposób sytuacji. My chcemy wygrać wybory. Sytuacja Polski jest absolutnie dramatyczna. To zapaść nie tylko finansów publicznych. Na moment być może nie wszyscy czują to w swoich kieszeniach, ale to są setki tysięcy upadłych firm. To są zbliżające się podwyżki cen energii, wody, śmieci, gazu. To jest zapaść w służbie zdrowia. Znowu wróciły koszmarne, kilkuletnie kolejki. Przypomnę pani, że to też był konkret Donalda Tuska. Zdaje się, że kolega eurodeputowany Arłukowicz mówił, że nie będzie kolejek.
2: No ale to każdy rząd ma ten sam problem, jeśli chodzi o kolejki. Pani minister,
3: no poseł... Nie ma tego samego problemu. My konsekwentnie to zmienialiśmy.
2: No, ale całkowicie się nie udało. Pani poseł.
3: Ochrony zdrowia w tej chwili ma same czerwone alarmowe lampki. Trzeba...
2: Jeszcze chciałabym jeden temat. Poseł Jacek Sasin przyznał, że obecnie łatwiej wyobraża sobie porozumienie z Konfederacją niż ze stronnictwem Morawieckiego. Pani się z tym zgadza?
3: Jacek Sasin ocenia to, co się w tej chwili dzieje, reaguje na niewłaściwe uwagi naszych kolegów z rozłamu plus. I pokazuje, że szukamy porozumienia z tymi, którzy porozumieć się chcą. Ja jestem przekonana, że ci, którzy myśleli, że Rozwój Plus będzie tym, czym chciało być, zobaczy, że to jest nieprawda, bo rzeczywiście to w terenie też słyszymy. Również na Dolnym Śląsku, który jest...
2: No, trzech radnych przeszło na stronę byłego premiera, utworzyli klub Rozwój Plus.
3: Oczywiście, że tak, ale zdaje się taki dziwny i połamany.

0: 2026 rok kobiety policjantki udowodniły, pokazały między innymi poprzez to, że chętnie wstępują do policji, że są po prostu jednym, znaczy podstawowym filarem funkcjonowania policji. Naprawdę radzą sobie z bandytami. Proszę zobaczyć, kto jest pierwszą damą. To właśnie też kobieta, która do trudnych spraw była delegowana. Ja myślę, że to jest poza jakąkolwiek dyskusją. I
1: co tam, silne kobiety górą.
0: Nie powtarzajmy tych niefortunnych zapisów Sławomira Mentzena. Tak chcemy z Konfederacją budować różnego rodzaju porozumienia. Chcemy odsunąć rząd Donalda Tuska od władzy.
1: Europoseł Anna Zalewska, była minister edukacji, europejscy konserwatyści i reformatorzy EKR. Dziękuję bardzo, dobrego dnia życzymy.
0: Dobrego dnia, do widzenia.
1: Do widzenia.
2: Poranny gość. Radia Rodzina.

0: excuse, 'cause I'm wearing my brand new shoes.
1: Radio Rodzina.
2: Radio Rodzina.
1: Tu Radio Rodzina. Gramy dla ciebie i twojej rodziny.

No, dobrze się ponudzić, to też fajna sprawa. Patryk Kumur dla nas śpiewał 45 minut po godzinie 8, a ja tutaj mam w radiu gościa, bardzo małego gościa, nic wam nie powie, ale do was też może wpaść, albo nawet już wpadł. Jak wam powiem, że to jest wtyk, to nie wiem, czy wszyscy będą wiedzieli, o co chodzi. To jest taki mały owad i są dwa rodzaje. On się nazywa właśnie wtyk. Wtyk straszyk, to jest taki bardziej nasz, i wtyk amerykański, bardziej wersja podłużna. Ten straszyk to jest taki szary, prostokątny owad, który sobie łazi. Nie jest szkodliwy, nie przenosi żadnych chorób, uwaga, tam nie gryzie, nic wam nie zrobi. Choć jest pluskwiakiem i może się nie wszystkim podobać. Niemniej jednak próbuje sobie znaleźć jakieś ciepłe miejsce na zimę i chętnie teraz wchodzi do domów. Jak go chcecie się pozbyć, powiedzieć siosio, to pamiętajcie, jest jedna rzecz tylko a propos tych owadów. Otóż one, jakbyście go za mocno ścisnęli, nie daj Boże, to wydzielają bardzo nieprzyjemny zapach, więc delikatnie na papierek, do szklanki czy coś tam i pst, za okno niech sobie szuka innej chaty po prostu.

0: Mieszkańcy Ostrołęki w szoku po ataku nożownika. Minister i koordynator służb specjalnych pytano o doniesienie o dżumie. TOP ostrzega przed zimowymi warunkami w Tatrach. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. 9 osób, 5 uczniów, 2 nauczycieli i 2 osoby postronne zostało rannych we wczorajszym ataku nożownika w Zespole Szkół Zawodowych w Ostrołęce. Napastnik został zatrzymany krótko po ataku. 19-latek to uczeń tej szkoły. Mieszkańcy Ostrołęki są w szoku.
1: Ja jestem przerażona, bo sama mam syna, co prawda w 5 klasie, ale jednak no, rodzic puszcza dziecko do szkoły i nie wie, czy to dziecko wróci. No, ja bardzo współczuję rodzicom tego chłopaka, bo nie wyobrażam sobie, co ja bym czuła, gdybym się dowiedziała, że mój syn zaatakował dzieci w szkole.
0: Na razie nie są znane motywy działania sprawcy, ale według nieoficjalnych informacji 19-latek miał grozić, że w dniu jego urodzin usłyszy o nim cała Polska. Dziś chłopak ma zostać przesłuchany. W Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja i wystawa bezpieczeństwa wewnętrznego i bezpieczeństwa granic. Uczestniczył w niej minister i koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Był pytany m.in. o doniesienia o dżumie w Rosji.
2: Te informacje, które pochodzą z Rosji, kraju, który nigdy nie słynął z dobrej współpracy ze społecznością międzynarodową w różnych kwestiach, są niesłychanie niepokojące, ale i służby specjalne, i władze sanitarne, Ministerstwo Zdrowia, Unia Europejska, Stany Zjednoczone tę sytuację ściśle monitorują i tak jak usłyszeliśmy w komunikacie amerykańskim, domagają się współpracy ze strony Rosji i informacji od Rosji, co się naprawdę dzieje i jaka jest skala tego zagrożenia.
0: Światowa Organizacja Zdrowia oceniła w poniedziałek, że wstępna ocena ryzyka wskazuje na to, że ryzyko dla Irkucka, gdzie doszło do śmierci laborantki prawdopodobnie właśnie z powodu dżumy płucnej, jest umiarkowane do niskiego. Niskie dla całej Rosji i bardzo niskie dla Europy. Co najmniej 32 tysiące osób wzięło udział we wczorajszej audiencji generalnej na placu Świętego Piotra. W katechezie papież mówił o misji Kościoła we współczesnym świecie i przypomniał, że jest ona zadaniem wszystkich ochrzczonych. Zaapelował tak, żeby troszczyli się oni o spójność między wyznawaną wiarą a swoim postępowaniem.
3: Kościół jest obecny w świecie jako żywy znak Bożego planu pojednania świata ze sobą. Kościół realizuje to zadanie, pomagając ludziom odpowiadać na głębokie pytania dotyczące życia oraz wnosząc w życie społeczne świadectwo wiary i miłości. Aby skutecznie wypełnić tę misję, potrzebuje współpracy każdego ochrzczonego z łaską Ducha Świętego oraz dążenia do świętości. Wierni świeccy są szczególnie wezwani do ożywiania duchem chrześcijańskim kultury, w której żyją. Odnówmy nasze wysiłki na rzecz osobistego uświęcenia, sprawiedliwości i braterskiej miłości, a w ten sposób stańmy się znakami nadziei dla wszystkich ludzi.
0: O powszechnym zaangażowaniu misyjnym wszystkich ochrzczonych Leon XIV przypomniał także w wideo przesłaniu na setny Światowy Dzień Misyjny. Będzie on obchodzony 18 października pod hasłem Jedno w Chrystusie, zjednoczeni w misji.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: TOP ostrzega przed zimowymi warunkami na szczytach Tatr. Wczoraj do szpitala w ciężkim stanie trafiła turystka po upadku z Koziej Przełęczy. Przedwczoraj po upadku z zawratu zginęła młoda turystka. TOP przypomina, że mimo słonecznej pogody panującej w niższych partiach Tatr, w wyższych jest już regularna zima. Twarde i oblodzone płaty śniegu mogą być bardzo niebezpieczne.
5: Reklama.
6: Gotowi na rodzinną przygodę? Już w tę sobotę, 10 października, pasaż Grunwaldzki zaprasza na wielką grę w zagadki. Zbierzcie ekipę od 3 do 5 osób, odkryjcie ukryte symbole, rozwiążcie łamigłówki Vitelona i zawalczcie o nagrody główne, karty podarunkowe do 1500 zł. Zbierzcie rodzinną ekipę i podejmijcie wyzwanie. Szczegóły na pasażgrunwaldzki.pl.
7: Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie trwają dni otwarte nowej Toyoty Hilux. Tu nie ma miejsca na półśrodki. Legendarny Hilux od lat wyznacza najwyższe standardy w świecie pick-upów. Gotowy do ciężkiej pracy, trudnego terenu i każdego zadania, które przed nim postawisz. Potężny i wytrzymały. Zobacz go z bliska i zamów Toyotę Hilux podczas dni otwartych w specjalnej ofercie. Gotowy na spotkanie z legendą? Zapraszamy. Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155.
5: Reklama.
8: No niestety chłodno, 10 stopni dalej na termometrach, niezbyt przyjemna pogoda, do tego deszczowo i pochmurno, ale ma się wszystko zmieniać. Podobno do godziny 12 rozpogodzi się i temperatura wzrośnie do 22 stopni. Niestety, późnym popołudniem znowu przyjdą chmury i znowu zacznie padać deszcz. Tak to dzisiaj ma wyglądać. Jutro zdecydowanie słoneczniej, ale już chłodniej. Przez kolejne dni temperatury w okolicach 16, 15, a nawet i 14 stopni. To no, norma. Powolutku trzeba się do tego przyzwyczajać. A teraz muzycznie przenosimy się do słonecznej, ciepłej Barcelony.

0: 16 minut po godzinie 9. Co ciekawego w sieci piszczy? O tym będziemy mówić, czyli skrolujemy za was. Sieć przeglądała. Pani tutaj, koleżanka moja sympatyczna. Dzień dobry.
1: Ilona Baran, dzień dobry.
0: Ilona Baran.
1: Po tej stronie. Dzień dobry.
0: Sympatyczna.
1: To nie wiem, czy to jest dobre określenie, ale tutaj może później.
0: Sympatyczna, urocza, dowcipna, zabawna, pomysłowa, zdolna.
1: Dobrze, stop. Macieju, zrobię ci tę kawę, czy co tam chciałeś ode mnie dzisiaj. Czy do dziś mowa ta gdzieś przetrwała? Jak dawniej mówiono na Dolnym Śląsku, czy możemy ją odtworzyć i spopularyzować? O cechach typowych dla dialektu dolnośląskiego i o jego podobieństwach do innych dialektów polskich będą rozmawiać profesor Jan Miodek, wybitny polski językoznawca, oraz doktor Tomasz Sielicki, historyk i regionalista, który wraz z Instytutem Dolnośląskim poprowadzi projekt po Dolnośląsku. I na takie spotkanie zapraszamy dzisiaj, 8 października w Piastowskiej Pieczęci na Ostrowie Tumskim na godzinę 18, wstęp wolny, więc jak ktoś chce posłuchać tego, jak dawniej mówiono, jak...
0: Podobno mamy tutaj najczystszy dialekt właśnie ze względu na napływową ludność i kształcił się taki dolnośląski bardzo ładny język, że właśnie nie mamy od tych naleciałości, ale może, no tam ja tam nie wiem, przecież specjalistą nie jestem, tak?
1: Tak, ale możesz się o tym przekonać dziś o 18 w Piastowskiej Pieczęci, a projekt Po Dolnośląsku to jest cykl spotkań, rozmów i historycznych wycieczek związanych z dawnym dialektem. A jeżeli chodzi o doktora Tomasza Sielickiego, to ja tylko tak przypomnę, że to jest odkrywca wrocławskiego Neptuna, który także jest laureatem organizowanego przez redakcję Wrocław.pl plebiscytu 30 kreatywnych Wrocławia, a całość tego artykułu znajdą państwo właśnie na Wrocław.pl.
0: A wiesz, czemu Neptun był we Wrocławiu?
1: Bo ty przecież mi powiesz.
0: No, bo to nie tylko jest władca mórz, ale również mórz i rzek. I dlatego bardzo często pomniki były tam, gdzie główne nurty rzek. I Neptun wróci do Wrocławia. Wiesz, gdzie będzie?
1: Na pewno nie na placu Nowy Targ.
0: Na pewno na placu Nowy Targ. Dokładnie tam.
1: Dobrze, lecimy dalej. W Rośni we Wrocław można zapisywać już na jesienną edycję. Sadzenie drzew odbędzie się 24 października na wrocławskim osiedlu Zacisze Zalesie Szczytniki. Akcja polega na sadzeniu drzewek upamiętniających przyjście na świat najmłodszych wrocławianek i wrocławian. Odbywa się od 2017 roku i posadzono już ile drzew?
0: Ho, ho, ho, albo i więcej, cały las.
1: Blisko 5000. Dzieci, które dostały własne drzewka w pierwszej edycji, chodzą już do szkoły. Taka ciekawostka, bo to 2017.
0: Słuchajcie, szybko należy podejmować decyzję, bo tych drzewek jest bodajże 300, one szybko znikają, a później radość, jak dziecko urośnie, idziecie sobie spacerkiem, mówicie: o, widzisz, a tutaj mamusia z tatusiem wykopali razem z tobą tą dołek i to drzewko sobie tu rośnie i sobie możemy w cieniu usiąść, to jest twoje drzewko.
1: Dokładnie no. Tak, a wydarzeniu będzie towarzyszyć
0: kochany
1: piknik
0: dzieciaku
1: rodzinny z mnóstwem atrakcji dla dzieci i dorosłych, który odbędzie się na polanie przy wzgórzu Kilimandżaro od godziny 10.30 do 15.00.
0: I na koniec, moja droga koleżanko sympatyczna, zdolna i wspaniała.
1: Jesień w pełni. Ty jesteś podejrzanie miły dzisiaj.
0: No tak,
1: to jest bardzo takie. Jesień w pełni, a więc czas na Dolnośląski Festiwal Dyni, na który możecie się wybrać już w najbliższą niedzielę, 11 października, do Ogrodu Botanicznego. Podczas tegorocznej edycji motywem przewodnim będą bohaterowie mangi, anime i fantazy, a z kolei dwa dni później startują w Ogrodzie Botanicznym wieczorne dyniowe iluminacje. Lubisz dynię?
0: W zupie. Naprawdę, no dyniowa zupa bardzo dobra jest.
1: Ale
0: tylko trzeba kupić odpowiednią zupę, dynię trzeba tylko kupić odpowiednią.
1: Wyhoduj sobie dynię.
0: No tam na parapecie, jasne, no.
1: Tak, więc jak ktoś ma ochotę sobie pooglądać dynię, a także iluminacje dyniowych rzeźb, no to od 11 października w Ogrodzie Botanicznym po sąsiedzku mamy.
0: To dziękuję ci pięknie w takim razie i zapraszam po kawusie dla mnie.
1: Dobrze.

0: Donna Lewis, I Love You Always Forever. 32 minuty po godzinie 9 w Radiu Rodzina goście. Na razie jeden. Monika Gil, witam serdecznie. Pomysłodawczyni fantastycznego moim zdaniem projektu, absolutnie. Tu nie będę owijał w bawełnę. Byłem tu sztuka i edukacja w lokalnej przestrzeni publicznej. Witam serdecznie, dzień dobry.
1: Witam serdecznie, dzień dobry.
0: No to szybciutko proszę, bo ja wiem doskonale, czym jest ten projekt i się w nim zauroczyłem, bo zawsze chciałem, żeby ta sztuka wychodziła do ludzi, a nie była gdzieś w galeriach zamknięta, więc dokąd ta sztuka powędrowała i skąd ten pomysł?
1: Sztuka powędrowała do lokalnych miejsc na Karłowicach i Różance, do lokalnych miejsc takich jak kawiarnie, restauracje, sklepy i nawet gabinety weterynaryjne, czy no inne usługi. Także na tą sztukę można się natknąć, idąc na co dzień po bułki do sklepu, nie wiedząc, że ona tam będzie. Także można się miło zaskoczyć i jest to dla mnie taki projekt wspierający mocno więzi i właśnie wspierający też lokalne inicjatywy, biznesy i lokalnych artystów, bo artyści są głównie lokalni, którzy tam
0: się wystawiają, tak, prezentują
1: swoje obrazy.
0: Ale to są tylko obrazy, czy jakieś inne jeszcze rzeczy? Rzeźby, nie wiem, fragmenty poezji?
1: Właściwie tak wyszło, że są głównie obrazy, plakaty, ale też mozaiki. Mozaiki na przykład można spotkać w miejscach związanych z Włochami, czyli na przykład w La Piacecie, która jest włoska, czy we Fratelli. Bo staraliśmy się dobierać właśnie z rzeczy zebranych na tą wystawę, tak, żeby pasowały do poszczególnych miejsc.
0: Ale to Karłowice i Różanka na razie, bo chcecie jakby tą lokalną społeczność w ten sposób troszkę i zaskoczyć, i rozruszać. Proszę powiedzieć mi, kto wpadł na ten pomysł? Pani jest pomysłodawczynią tego wszystkiego? To i w jednej osobie się urodziło?
1: Tak, jestem pomysłodawczynią. Prawdopodobnie zrodziło się to już wcześniej.
0: Przepraszam, bo ja muszę wejść, ja też miałem taki pomysł.

0: oprócz tego, że możemy spotkać sztukę w, na przykład właśnie w gabinecie weterynaryjnym, mają być też spotkania autorskie, wystawy i tak dalej, i tak dalej.
1: Tak, zgadza się. Część projektu mamy już za sobą. Były to warsztaty dotyczące właśnie sztuki w przestrzeni publicznej, czyli na przykład mozaiki z graffito, plakatu czy ilustracji, czyli takich rzeczy, które na ulicy po prostu wyglądają dobrze albo mają się dobrze, bo wytrzymują warunki pogodowe jak mozaika. I teraz przed nami spotkanie autorskie z grupą Tory Press, którą założył między innymi właśnie lokalny artysta Marian Misiak. I wystawa, która będzie już w tą sobotę o godzinie 18:00, Przestrzenie możliwe. Wystawa pracowni malarstwa architektonicznego i sztuki w przestrzeni publicznej, prowadzona przez panią dr Joannę Pałys, która tutaj
0: to za chwilkę, znamy. Za chwilkę pani Joanna nam o tym wszystkim też opowie, a proszę mi powiedzieć jeszcze, bo zawsze sobie wyobrażam, że gdzieś tam na drugim końcu radio odbiornika siedzi taki lokalny artysta, który właśnie napisał parę ładnych wierszy i mówi, kurczę, nic nie wiedziałem, nic nie słyszałem, będzie kolejna edycja, można się do was jeszcze zgłosić, zgłaszać, czy już powiedzieć, nie przynoście nam już tego, dajcie spokój. Czy jednak jakby ktoś teraz nagle zapałał chęcią też uczestniczenia w tym, w tej edycji, bądź w kolejnych, to powinien do was się zgłosić?
1: Zdecydowanie, zapraszam. Bardzo dobry pomysł, żeby to wejść też w literaturę, w poezję. Także jeśli będzie taka chęć...
0: To do Centrum Kultury Agora należy podreptać.
1: Tak. To zapraszamy oczywiście, a na razie zapraszamy, żeby zobaczyć to, co do tej pory zostało umieszczone. I odwiedzić nas na wystawach.
0: Jest też specjalna mapka, tak mniej więcej tutaj widzę, więc możecie sobie państwo przespacerować i też poznać, no bo ja szczerze powiedziawszy, na przykład tej części Wrocławia aż tak dobrze nie znam, więc to też będzie jakiś powód do tego, żeby wybrać się na przyjemny spacer. Finał i o finale już za chwilkę pani Joanna Pałys będzie opowiadać, więc dziękuję pięknie.
1: Dziękuję bardzo.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Dziewiętnaście minut do godziny 10:00. Wciąż jesteśmy w temacie Byłem tu, sztuka i edukacja w lokalnej przestrzeni publicznej. Kolejny gość, dr Joanna Pałys z ASP, będzie opowiadała o tym, co się wydarzy już niebawem. Witam serdecznie, dzień dobry. Proszę zachęcać, żebyśmy tam wszyscy poszli.
2: Dzień dobry.
1: Co się będzie działo i gdzie się będzie działo? Od tego zacznijmy.
2: Na zaproszenie pani Moniki Gil zorganizujemy wystawę prezentującą projekty i realizacje powstałe w ramach działania pracowni malarstwa architektonicznego i sztuki w przestrzeni publicznej na Wydziale Malarstwa i Rysunku w Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Nazwa wystawy to Przestrzenie Możliwe. Będziemy prezentować niewielki wycinek tak naprawdę tego, co powstało w pracowni. Są to zarówno projekty takie bardzo monumentalne, jak i drobne ingerencje w przestrzeni miejskiej. I to, co może być takie moim zdaniem zaskakujące, to mimo tego, że są to projekty osób studiujących malarstwo, to nie zawsze są to projekty murali, ale są to też instalacje, są to jakieś obiekty przestrzenne. Jest taka dosyć spora różnorodność, także myślę, że warto przyjść i zobaczyć, co mogłoby się wydarzyć we Wrocławiu, albo niektóre z tych drobnych ingerencji faktycznie funkcjonowały przez jakiś czas gdzieś tam w jakichś zakamarkach Wrocławia.
1: A jest szansa też, żeby, tak jak w przypadku obrazów, o której opowiadała pani Monika, taka rzeźba, fragment instalacji też znalazły się chociażby czasowo gdzieś w mieście, tak żeby ludzie mogli przechodzić, powiedzieć, o, to by tutaj pasowało, albo to by było coś fajnego, to jest coś interesującego, to jest jakaś zmiana. Czy raczej na to nie ma co liczyć?
2: To wszystko zależy od tego, jaka to jest technika. Jeżeli to jest jakaś wrażliwa makieta, bo są tam makiety, wrażliwa na warunki atmosferyczne, no to byłoby faktycznie trudno. Natomiast niektóre z tych prezentowanych prac, tych mniejszych, faktycznie tam funkcjonowały w tych miejscach. Niektóre z nich były zabrane przez przechodniów, niektóre za przyzwoleniem i z założenia autora, ale byłyby też takie prace, które już jakby funkcjonują tylko w formie dokumentacji fotograficznej, ponieważ zostały zabrane na stałe. Także tutaj też studenci się w przypadku tych małych prac liczą z tym, że może być też taka reakcja. Czasami też zbierają opinie od osób, które te prace dostały, ponieważ jest tam jakaś informacja, że można się skontaktować z twórcą, te opinie bywają też bardzo interesujące. Także niektóre z prac faktycznie funkcjonują, z tym, że dotyczy to raczej tych mniejszych prac.
1: Proszę mnie poprawić, jeżeli tutaj coś źle wyczytałem. Wystawa, o której pani wspomina, Przestrzenie Możliwe, od 10 października, więc drodzy państwo, jeszcze nie biegnijcie, tak? Od 10 października, od 18 bodajże w Centrum Kultury Agora, tak?
2: Tak, zgadza się, o 18 będzie wernisaż. Niektórzy spośród autorów projektów będą również obecni na wernisażu, więc będzie możliwość porozmawiania z nimi, także serdecznie zapraszamy.
1: Mnie się bardzo podoba te koncepcje murali, to znaczy to są małe wersje, prawda? Nie wsadzicie tam wielkich murali.
2: To są głównie projekty, ale też jest na przykład jedna dosyć duża realizacja w skali. To jest praca dyplomowa. Nie zawsze jest możliwość faktycznie zrealizowania przez osoby studiujące realizacji na prawdziwej ścianie, zwłaszcza jeżeli pomysł jest taki dosyć monumentalny. I w takiej sytuacji studenci po prostu wykonują projekty w skali. Więc są też tego typu prace, są też same tylko projekty w formie wizualizacji i są też bardzo, bardzo, bardzo malutkie realizacje.
1: A tu jeszcze też skorzystam, bo zawsze coś przychodzi mi do głowy, a gdyby jakiś projekt się komuś spodobał i ktoś mówi, a ja mam taką wielką ścianę, czy da się wtedy dogadać, zamówić taką realizację, czy to już zupełnie inna historia?
2: Myślę, że jak najbardziej tak, z tym, że tutaj pewnie by trzeba było porozmawiać z autorem
1: lub autorką
2: projektu, ale myślę, że tutaj jak najbardziej będą chętni, choć to oczywiście jest sprawa indywidualna. Czasami projekt powstał pod jakieś konkretne miejsce i będzie trudno przenieść się gdzie indziej, ale są też osoby, które będą bardzo, bardzo chętne i szczęśliwe wręcz, że można to gdzieś zrealizować faktycznie nie w skali, a na ścianie w przestrzeni realnej.
1: To, drodzy Państwo, od 10 października do bodajże 4 listopada zapraszamy serdecznie, jeżeli marzy Wam się między innymi oczywiście mural na Waszej posesji albo gdzieś w przestrzeni, którą macie pod swoim nadzorem, mozaika, obiekty i inne artystyczne pomysły studentów, to zapraszamy serdecznie również do Centrum Kultury Agora. I 17 października coś się jeszcze też będzie działo. To też jeszcze możemy napomknąć o tym dwa słowa?
2: 17 października spotkamy się na takim wykładzie połączonym z dyskusją, ponieważ dyskusja, ponieważ dla mnie jako prowadzącej pracownię jest bardzo interesujące to, jak ludzie odbierają sztukę, ogólnie to, co powstaje w przestrzeni publicznej, jak też różne bywają te odbiory. W zasadzie jest tak, że nie da się oczywiście każdemu dogodzić. Niemniej jednak to, co powstaje i to, co funkcjonuje w przestrzeni ogólnodostępnej, różni się i powinno się różnić od tego, co funkcjonuje w przestrzeni galeryjnej. Jest to zupełnie inna przestrzeń. Dlatego ta informacja zwrotna spoza mojej, że tak powiem, bańki jest dla mnie bardzo istotna. I mam nadzieję tutaj na ciekawą dyskusję na przykładach, które właśnie powstały w ramach działań pracowni.
1: No to, drodzy Państwo, pięknie, serdecznie dziękujemy. Korzystajmy z tej sztuki, która do nas wychodzi. Bardzo dziękuję. Monika Gili i Anna Pałysy były moimi Państwa gośćmi.
2: Dziękujemy.

0: Był typem samotnika, mówią uczniowie o nożowniku z Ostrołęki. Stopy prezentowe pozostają bez zmian. W Polsce buduje się coraz więcej mieszkań i o tym także powiemy. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. W Zespole Szkół Zawodowych w Ostrołęce, gdzie doszło wczoraj do ataku nożownika, dziś odbędą się zajęcia z psychologiem zamiast lekcji. 19-letni uczeń tej szkoły, Jakub Z., ranił 9 osób, uczniów, nauczycieli i osoby postronne. W plecaku miał bombę domowej roboty, która dzięki przytomności nauczycielki i uczniów nie wybuchła. Na razie nie wiadomo, jakie były motywy sprawcy. Osoby, które go znały, piszą o kłopotach rodzinnych. Jak wynika z relacji innych uczniów, napastnik miał być typem samotnika.
1: Wiem też, że interesował się rzeczami militarnymi, wojskowymi. Często chodził też w spodniach typu moro i też miał plecak typu moro. On był bardzo cichy, taki można powiedzieć, że prowadził tryb życia samotnika.
0: Prokuratura wszczęła już śledztwo w sprawie usiłowania zabójstwa wielu osób. Sprawca ma usłyszeć zarzuty. Raty kredytów na razie nie wzrosną, ale może się to zmienić na przełomie roku. Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe bez zmian, jednak ekonomiści spodziewają się podwyżki już za miesiąc albo zaraz po Sylwestrze. Na pocieszenie można wtedy liczyć na minimalnie wyższe odsetki na lokata, które teraz są bardzo niskie, mówi Jarosław Sadowski z portalu rankomat.pl.
2: Jeżeli chodzi o takie standardowe lokaty, szczególnie w największych bankach, zdarzają się oferty na 1,5%. Nawet trafiłem w jednym banku na 0,1%. No ale oczywiście jest też ten drugi biegun, czyli oferty promocyjne.
0: Promocje dotyczą przede wszystkim nowych klientów. Usłyszał zarzut oszustwa, nie przyznaje się do winy. Dawid K., były lekarz ze Szpitala Południowego i były radny Koalicji Obywatelskiej, może usłyszeć wyrok nawet 10 lat więzienia. To dopiero początek przesłuchań lekarza, bo śledczy badają, czy ma on związek z błędami medycznymi w placówce. Szczegóły Błażej Kulesza.
3: Śledczy drobiazgowo sprawdzali godziny, w jakich Dawid K. miał pełnić dyżury z telewizyjnymi wystąpieniami czy siatkami połączeń lotniczych.
4: W wielu przypadkach, pomimo deklarowania w dokumentacji składanej do rozliczenia faktur, nie przebywał w miejscu pracy na terenie Szpitala Południowego.
3: Mówi Piotr Antoni Skiba, rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie, ale podejrzany nie przyznaje się do winy.
5: Zarzuty są pewną tylko hipotezą prokuratury, którą prokuratura musi dowieść.
3: Mówi jego obrońca Jacek Dibuła. W śledztwie jak na razie przesłuchano ponad 160 osób. W przypadkach dotyczących błędów medycznych czy zgonów na SOR-ze będą jednak potrzebne konfrontacje świadków.
0: Dodam tylko, że Dawid K. nie stracił prawa wykonywania zawodu. Przyjmuje pacjentów w podwarszawskiej przychodni.
6: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: W Polsce buduje się coraz więcej mieszkań. Od stycznia do sierpnia oddano do użytku ponad 130 tysięcy lokali. To o 4,5% więcej niż przed rokiem, mówi Krzysztof Jedlak z Głównego Urzędu Statystycznego.
7: W tym roku dotychczas deweloperzy przekazali do eksploatacji prawie 82 tysiące mieszkań. To jest o 2,5% więcej niż przed rokiem. Natomiast inwestorzy indywidualni przeszło 42 tysiące mieszkań, o ponad 4% więcej.
0: Najwięcej mieszkań oddano na Mazowszu, ponad 26 tysięcy. Najmniej w województwie opolskim, niespełna 2 tysiące.
8: Reklama.
9: Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie trwają dni otwarte nowej Toyoty Hilux. Tu nie ma miejsca na półśrodki. Legendarny Hilux od lat wyznacza najwyższe standardy w świecie pick-upów. Gotowy do ciężkiej pracy, trudnego terenu i każdego zadania, które przed nim postawisz. Potężny i wytrzymały. Zobacz go z bliska i zamów Toyotę Hilux podczas dni otwartych w specjalnej ofercie. Gotowy na spotkanie z legendą? Zapraszamy. Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155.
10: Gotowi na rodzinną przygodę? Już w tę sobotę, 10 października, pasaż Grunwaldzki zaprasza na wielką grę w zagadki. Zbierzcie ekipę od 3 do 5 osób, odkryjcie ukryte symbole, rozwiążcie łamigłówki Vitelona i zawalczcie o nagrody główne, karty podarunkowe do 1500 zł. Zbierzcie rodzinną ekipę i podejmijcie wyzwanie. Szczegóły na pasażgrunwaldzki.pl.
8: Reklama.
11: Sponsorem prognozy pogody jest bank Crédit Agricole, oferujący nowe, darmowe konto dla Ciebie, Max.
12: 5 minut po godzinie 10, temperatura niechętnie się podnosi, no 12 stopni dopiero mamy, przecież mamy mieć 22 po południu. Gęste chmury i niestety od czasu do czasu może popadać deszcz, ale synoptycy obiecują, że i przejaśnienia dziś się mogą przytrafić. Noc stosunkowo ciepła, 11 stopni nad ranem, przypomnijmy dziś raptem 6. Za to niestety czeka nas obniżka temperatur w ciągu dnia, sobota, niedziela, poniedziałek to 15-14 stopni najcieplej.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Crédit Agricole, oferujący nowe, darmowe konto dla Ciebie, Max.
8: Radio Rodzina.
13: Radio Rodzina.
8: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.

Ten pan to James Blunt, 15 minut po godzinie 10 na antenie Radia Rodzina. Teraz przeniesiemy się do Ełku, bo tam jest nasz bohater, bohater naszej historii, Dariusz. Ale zacznijmy od początku. Na grupie Ełk inny pan napisał tak. Bardzo proszę o umieszczenie posta. Córka zgubiła 200 zł, swoje pierwsze zarobione pieniądze. Rozpacz ogromna. Wiem, że będzie ciężko, ale może ktoś się znalazł i będzie chciał oddać córce. Córka była pod blokiem babci na Piłsudskiego, później tam na Mickiewicza. No i uwaga, 12 godzin później pan Dariusz napisał, tak, ja znalazłem, proszę o kontakt pod numerem takim a takim w godzinach 8:10. No i się posypało, bo po pierwsze pan Dariusz oczywiście wspaniale się zachował i brawa dla niego absolutne, a pod tym postem ludzie zaczęli opisywać różne swoje historie, w których ktoś zgubił portfel, ktoś kopertę na ślub z dość pokaźną sumą, która również się odnalazła i inne historie, w których jeszcze pokazujemy, że w nas, ludziach, tego człowieka dobrego jeszcze całkiem sporo jest, więc to niech będzie taka budująca, fajna historyjka, że nie wszystko stracone.

Brzmiał tak. Brian Adams, 25 minut po godzinie 10. Teraz wam opowiem o pewnym kosmicie, którego doskonale znacie. Ja uważam absolutnie, że to jest kosmita. Żadne zwierzę przecież nie ma trzech serc na przykład, prawda? Albo dziewięciu mózgów. A tymczasem, proszę bardzo, nadstawcie ucha, bo to nadchodzi ośmiornica. Dzisiaj Światowy Dzień Ośmiornicy, w związku z tym kilka ciekawostek dotyczących tych, no, absolutnie niezwykłych zwierząt, które, no, ja nie wiem, dla mnie to jest coś niebywałego. Trzy serca. Tak, drodzy państwo, mają trzy serca. Dwa serca pompują krew przez skrzela, a jedno jest centralne, odpowiada za resztę ciała. Ciekawostka, jak już centralne serce przestaje bić, gdy ośmiornica sobie pływa. Może sobie wtedy odpoczywa. Mają niebieską krew, a po co im czerwona? Zamiast żelaza, tak jak u ludzi, krew ośmiornic zawiera inny składnik na bazie miedzi, która lepiej transportuje tlen w zimnej wodzie, gdzie ona sobie jednak przebywa. No i nie ma kości, oprócz tego dzioba, który jest na jej początku, tak to nazwijmy. Potrafi się dzięki temu przecisnąć nawet przez bardzo malutkie otwory. Co dalej? Dziewięć mózgów. Oczywiście jeden centralny, a czemu by nie? To sprytnie pomyślane jest. Każdy z ośmiu ramion posiada jakby własny podmózg, tak to tutaj neurologowie opisują, dzięki czemu ramiona mogą działać niezależne. Każde ramię sobie coś tam robi. To by było fajne u nas. Moglibyśmy mieć kilka prac jednocześnie, jakbyśmy mogli je rękoma wykonywać. Do tego niebywałym sprytem i umiejętnością posługiwania narzędziami wielokrotnie pokazywały, jak można odkręcać słoiki, od środka używać łupin orzechów kokosowych jako schronienia, a także są mistrzami kamuflażu, bo dzięki wyjątkowej umiejętności potrafią zmieniać kolor, fakturę, skóry nawet. Potrafią w ułamku sekundy zmienić, wtapiając się w tło, tak że ich kompletnie nie wydać. No i oczywiście jeszcze ta chmura atramentu w razie jakiegoś zagrożenia, która jest wypuszczana, dzięki temu zmykają, gdzieś się kamuflują i kompletnie przepadają jak kamień w kamforę. No i co? To nie są kosmici?

Pani Tina Turner dla nas zaśpiewała 43 minuty po godzinie 10. Teraz dobra wiadomość dla tych wszystkich, którzy uwielbiają, jak ktoś im czyta książkę, czyli audiobooka, bo będą darmowe. Znaczy, no tak darmo. No zaraz wam wszystko wyjaśnię. Moja żona na przykład, jak kiedyś pracowała jako przedstawiciel handlowy, jeździła w długie trasy, to uważała, że audiobooki właśnie genialnie pasują do samochodu na długie trasy, bo sobie jedzie i czyta, czyli jedzie i słucha jednocześnie. Jeśli ktoś ma Spotify Premium, bo to dla tych ludzi, a myślę, że cała masa ludzi ma, to uwaga, od 15 października sobie popatrzcie na aplikację albo zaktualizujcie, bo ma się pojawić około 20 tysięcy tytułów w języku polskim za darmo. To znaczy za darmo, o ile opłacacie Spotify Premium, prawda? I już będziecie mogli sobie korzystać. Uwaga, jest taki malutki haczyk, taki z gwiazdką tylko, że macie 15 godzin miesięcznie do przesłuchania, a jakbyście chcieli więcej, czyli bez limitu, to 17,99 trzeba dopłacić, ale te 15 godzin za darmo dla wszystkich od 15 października się pojawi, więc jak ktoś ma ochotę czytać słuchając, to już będzie wiedział, jak to robić.

0: Jest alert RCB dla Lubelszczyzny i Podkarpacia. Policja udaremniła atak w szkole na Mazowszu. Koleje śląskie mają 15 lat. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Jest kolejny alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa dla Mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. To w związku z powietrznym atakiem Rosji na Ukrainę. Polska poderwała myśliwce. Alert obowiązuje do odwołania. Nie tylko Ostrołęka. Wczoraj udaremniony został atak w szkole w Sierpcu na Mazowszu. O zdarzeniu poinformował dziś minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Jak mówi 17-letni chłopak, na terenie szkoły mówił, że planuje komuś zrobić krzywdę. Nauczyciele zgłosili to na policję.
1: Policja zainterweniowała, u tego nastolatka znaleziono dwa noże zapakowane do tego, aby przeprowadzić tego typu atak. Na zabezpieczonych nośnikach elektronicznych znaleziono wszystkie informacje, czego szukał w internecie ten młody człowiek, szukał informacji, jak właśnie zorganizować tego typu krwawe wydarzenie, wybaczcie, że tak mówię, ale dokładnie tego poszukiwał.
0: 17-latek został zatrzymany, a policjanci prowadzą czynności w związku z tą sprawą. A dziś 19-latek z Ostrołęki, który wczoraj ranił 9 osób, zostanie przesłuchany. Państwa członkowskie Unii Europejskiej wstępnie zatwierdziły wczoraj największy pakiet sankcji indywidualnych w swojej historii. Obejmą ponad 1600 osób i podmiotów związanych z Dumą Państwową Rosji oraz z rosyjskim kompleksem wojskowym. O szczegółach Justyna Stolfik-Binda.
2: Pakiet zawiera 77 wpisów dotyczących osób związanych z Dumą, w tym trzech członków Centralnej Komisji Wyborczej. Sankcje mają związek z wyborami parlamentarnymi, które zakończyły się w Rosji 20 września. Wygrała w nich partia Jedna Rosja, stanowiąca zaplecze polityczne Władimira Putina. Zielone światło wstępnie otrzymał także pakiet zawierający 1569 wpisów na unijną czarną listę, 743 osoby fizyczne i 826 podmiotów. Są to osoby i firmy związane z rosyjskim kompleksem przemysłowym, który produkuje sprzęt wojskowy wykorzystywany w wojnie przeciwko Ukrainie. Jest to tym samym największy pakiet sankcji indywidualnych, jaki kiedykolwiek przyjęto w historii Unii Europejskiej. Zostanie on ostatecznie zatwierdzony przez ministrów spraw zagranicznych na posiedzeniu w poniedziałek w Luksemburgu.
0: Sankcje indywidualne oznaczają zakaz wjazdu na terytorium Unii Europejskiej i zamrożenie aktywów. Światowa Organizacja Zdrowia chce od Rosji informacji na temat kolejnych przypadków ciężkiego zapalenia płuc w tym kraju. Chorym jest kolejny pracownik Instytutu Badawczego z Irkucka na Syberii. Wcześniej zachorowała i zmarła inna pracownica tego instytutu. Rosyjskie władze nie potwierdzają ani jednego przypadku dżumy. Do tych twierdzeń trzeba jednak mieć ograniczone zaufanie, podkreśla główny inspektor sanitarny dr Paweł Krzesiowski.
3: Wiemy, że jednak siła propagandy jest tam ogromna i bardzo trudno jest oddzielić to, co jest prawdą, a co jest tylko i wyłącznie informacją, którą władze rosyjskie chcą udzielić.
0: Jak ocenia Światowa Organizacja Zdrowia, ryzyko rozprzestrzenienia się bakterii na skalę Europy jest bardzo niskie.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Już 15 lat pociągi Kolei Śląskich wożą pasażerów. Regionalny przewoźnik świętuje jubileusz. Jak zmieniły się w tym czasie koleje, mówi ich rzecznik Bartłomiej Wnuk.
5: Kiedy 1 października 2011 roku pierwszy pociąg Kolei Śląskich wyjechał na tory, przewoźnik dysponował łącznie 11 składami i obsługiwał dwie linie z Gliwic do Częstochowy, a także z Katowic w kierunku Wisły. Dziś pociągi Kolei Śląskich jeżdżą na 24 liniach. Półtorej dekady wystarczyło, by przewiozły 253 miliony pasażerów.
0: Dziś Koleje Śląskie zatrudniają blisko 1,5 tysiąca osób.
6: Reklama.
7: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach Kolei Dolnośląskich i Poleregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
8: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
9: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
6: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Lato się skończyło. Zoo? Nie. Zoo Wrocław jest otwarte przez cały rok, a wrzesień ma coś, czego nie mają wakacyjne miesiące. Ciszę, kolory i pogodę w sam raz na spacer. W każdy czwartek bilety dla seniorów w promocyjnej cenie. Październik to miesiąc seniora w Zoo Wrocław. Szykujemy dodatkowe atrakcje. Zoo Wrocław. Zobacz, pokochaj, pomóż ochronić.
11: Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie trwają dni otwarte nowej Toyoty Hilux. Tu nie ma miejsca na półśrodki. Legendarny Hilux od lat wyznacza najwyższe standardy w świecie pick-upów. Gotowy do ciężkiej pracy, trudnego terenu i każdego zadania, które przed nim postawisz. Potężny i wytrzymały. Zobacz go z bliska i zamów Toyotę Hilux podczas dni otwartych w specjalnej ofercie. Gotowy na spotkanie z legendą? Zapraszamy. Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155.
12: Reklama.
13: Czas na prognozę pogody. 7 minut po godzinie 11, czwartek, 8 dzień października. Mamy 15 stopni i pojawiło się słońce. Ku naszej radości. Cieszmy się nim, bo po 15 ma pojawić się znowu więcej chmur i niestety jeszcze dziś późnym popołudniem może przelotnie popadać. Temperatura maksymalnie osiągnie 22 stopnie. W nocy 11, piątek, sobota, niedziela i kolejne dni to niestety temperatury w okolicach 15-16 stopni w ciągu dnia. Na więcej na razie nie ma co liczyć, choć gdzieniegdzie synoptycy wspominają, że jeszcze ciepło ma się pojawić, czyli temperatury powyżej 20 stopni. Mela Koteluk na początek tej godziny już dla Was zaczyna śpiewać w Radiu Rodzina.

To był on, Wiktor Waligura, 18 minut po godzinie 11. No przyznam się szczerze, że już kilka wiosen na karku mam. Całkiem sporo różnych ciekawostek o świecie się dowiedziałem, o różnych chorobach różnych słyszałem, no ale proszę bardzo, cały czas człowiek się czegoś uczy i zostaje zaskakiwany. Nie wiem, czy państwo słyszeli o pewnym zespole, który nazywa się Zespół Włosów Nie Dających Się Uczesać. Serio, serio, mam tutaj zdjęcie takiego dzieciaka, który cierpi na tą anomalię. To bardzo rzadka choroba, genetycznie uwarunkowana anomalia struktury łodygi włosa, która, słuchajcie, sprawia, że włosy rosną w różnych kierunkach, sterczą po prostu absolutnie we wszystkie strony. Nie da się ich w żaden sposób wygładzić, ani przyczesać na płasko do skóry głowy. No po prostu tak jakby piorun to strzelił i tak im zostaje i tak mają. Coś nieprawdopodobnego. Jak nie wierzycie, to możecie sobie w internecie sprawdzić. Paul Simon za chwilkę zacznie śpiewać, a ja przypomnę, że przed godziną 12 intencje, żeby państwo mieli trochę czasu, żeby się już zastanowili nad nimi. Można je wysyłać również drogą SMS-ową, do czego również zachęcamy. 7148 pod taki numer wysyłamy SMS-a, a zaczynamy go od słowa intencje.

K-popowego, 15 lokalnych zespołów podobno będzie się pokazywało. Ale oczywiście ci, którzy chcieliby coś skosztować i zjeść, też będą mieli taką możliwość i przybliżyć sobie troszeczkę więcej tą niezwykłą absolutnie kulturę, więc jeżeli macie wolne, a przecież to jest 10, to pewnie tak, to zapraszam i polecam serdecznie.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Autopromocja. Europa to nie tylko wielka polityka, to także codzienne życie naszych rodzin. W Radiu Rodzina rozmawiamy o najważniejszych sprawach, którymi żyje Unia Europejska i o tym, co znaczą one dla nas w Polsce, na Dolnym Śląsku. Zapraszamy w każdy trzeci wtorek miesiąca po godzinie 16:30. Audycja Bliżej Europy na antenie Radia Rodzina oraz na www.radiorodzina.pl/UE. Partnerem audycji jest Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej. Autopromocja.

Rozpoczynamy intencje. Można do nas dzwonić bezpośrednio na antenę pod numer 71 322 2022, bądź wysyłać SMS-y, już wspominałem, 7148 pod taki numer, zaczynając je od słowa intencje.

I mamy już pierwsze SMS-y o radość życia wiecznego dla Izabeli, Heleny, Małgorzaty, za zmarłych z rodziny i za dusze w czyśćcu cierpiące.

0: I telefon z intencjami, jesteśmy już na antenie, można składać, słuchamy.
1: Szczęść Boże, ja bardzo proszę o modlitwę do Matki Boskiej Wszechstającej Pomocy za wszystkich chorych, za tych, którzy chorymi opiekują, i proszę też o dla siebie, chociaż tylko troszeczkę tego zdrowia, kto ma za dużo, aby Matka Boska i dla mnie, o mnie nie zapomniała. I proszę za wszystkich podróżujących, którzy wyjeżdżają i wracają z pracy i do pracy, do domu, aby Święty Krzysztof wszystkich prowadził. I o radość wieczną dla wszystkich zmarłych, dla duszy w czystym cierpiących, za tych, którzy nie mają znikąd pomocy. I bardzo jeszcze proszę o wszystkich o modlitwę za moją siostrę Milę, która jest bardzo chora już tak długo. Bardzo proszę, prosi siostra Marysia. Dziękuję wszystkim i wam, kochani, za to, że jesteście. Niech wam Matka Boska też błogosławi. Szczęść Boże i z Panem Bogiem. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. Dziękujemy pięknie za te słowa. I jeszcze mamy kilka minut. Czekamy na kolejne intencje.

Zbliża się już godzina 12. Dziękujemy za intencje składane na naszej antenie i zapraszamy serdecznie na modlitwę Anioł Pański.

0: Wybiła godzina 12, więc zapraszam do wspólnej modlitwy Anioł Pański. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
0: I poczęła z Ducha Świętego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
1: Amen. Oto ja, służebnica Pańska.
0: Niech mi się stanie według słowa Twego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
1: Amen. A Słowo ciałem się stało
0: i zamieszkało między nami.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
1: Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko,
0: abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
1: Módlmy się, łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez tegoż Chrystusa, Pana naszego.
0: Amen.
1: Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków.
1: Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków.
1: Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków.
1: Amen. Pomódlmy się jeszcze. Za zmarłych wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.
0: A światłość wiekuista niechaj im świeci.
1: Nie odpoczywają w pokoju wiecznym.
0: Amen.
1: Jeszcze pomódlmy się w intencjach Ojca Świętego papieża Leona XIV i w intencjach słuchaczy katolickiego Radia Rodzina. Pod Twoją obronę
0: uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko.
1: Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Bardzo dziękujemy za wspólną modlitwę.

0: Nie żyje 37-letnia woźna zaatakowana przez ucznia w szkole podwyżkowym. Dziś poznamy laureata literackiego Nobla. Polskie linie kolejowe chcą pomóc pasażerom w znajdowaniu właściwego peronu na stacjach. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Kolejny atak z nożem w szkole, tym razem w Leszczydole Nowinach Podwyżkowym na Mazowszu. Dziś rano 15-latek zaatakował woźną. Kobietę reanimowano, ale ostatecznie stwierdzono zgon. Ranne zostały jeszcze dwie osoby. Dyrektor szkoły, który obezwładnił napastnika i nauczycielka. Policja była na miejscu już po kilku minutach od zgłoszenia. W tej chwili trwają czynności policyjne. Napastnikiem jest były uczeń placówki. Na tę sytuację i inne reaguje Ministerstwo Edukacji Narodowej wraz z resortem spraw wewnętrznych i administracji. Stworzy program bezpieczeństwa w sytuacjach kryzysowych dla szkół. Ma on być podobny do programu Edukacja z Wojskiem prowadzonego we współpracy z MON. O planowanych działaniach mówi minister edukacji Barbara Nowacka.
1: Już w tym roku przynajmniej jedno dedykowane procedurom bezpieczeństwa w sytuacjach kryzysowych spotkanie, w których weźmie udział społeczność szkolna i przedstawiciele służb, żeby takie szkolenie się odbyło. Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach reformy Kompas Jutra wprowadziło już pewną zmianę. Od 1 września tego roku jedna godzina wychowawcza w miesiącu musi być poświęcona na działania albo patriotyczne, albo obronnościowe.
0: Minister dodała, że w dzisiejszym świecie umiejętność działań proobronnych i ochrony ludności cywilnej są koniecznością.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Dziś poznamy laureata literackiego Nobla. Werdykt Akademii Szwedzkiej poznamy około 13, a na razie trwa typowanie. Działy kultury szwedzkich mediów przewidują, że w tym roku nagroda powędruje do kobiety spoza Europy. Zgodnie z nieformalną zasadą Komitetu Noblowskiego, że nagroda trafia na przemian do kobiety i mężczyzny. W zeszłym roku Nobla dostał Laszlo Krasznohorkai, ale część gazet stawia na jednego z wielkich pisarzy ze Stanów Zjednoczonych. Polskie linie kolejowe rozpoczynają pilotaż, który ma uprościć komunikację na stacjach. Pasażerowie będą kierowani do konkretnego peronu bez podawania numeru toru, wyjaśnia Katarzyna Głowacka z zespołu prasowego PKP PLK.
3: Dla większości pasażerów nie ma znaczenia tor jako element infrastruktury. Podróżni szukają odpowiedzi na pytanie, gdzie stanąć, żeby wsiąść do pociągu. Pasażer kieruje się na konkretny peron bez konieczności rozumienia układu torów. Takie rozwiązanie pozwoli wyeliminować pomyłki wywołane dodatkową informacją na plakatach, rozkładach jazdy czy w komunikatach. Podobny system jest stosowany w wielu europejskich krajach.
0: Pilotaż rozpocznie się 25 października. Pierwszą stacją objętą testami będą Mysłowice, gdzie mamy 3 perony, a po zmianie będzie ich 5. 13 grudnia pilotaż zostanie poszerzony o stacje Milówka, Sól, Rajcza, Skarżysko, Kamienna i Środa Wielkopolska.
4: Reklama.
5: Lato się skończyło. Zoo? Nie. Zoo Wrocław jest otwarte przez cały rok, a wrzesień ma coś, czego nie mają wakacyjne miesiące. Ciszę, kolory i pogodę w sam raz na spacer. W każdy czwartek bilety dla seniorów w promocyjnej cenie. Październik to miesiąc seniora w Zoo Wrocław. Szykujemy dodatkowe atrakcje. Zoo Wrocław. Zobacz, pokochaj, pomóż ochronić.
6: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
7: Szukasz stabilnej pracy we Wrocławiu? Zostań kierowcą autobusu miejskiego. MPK oferuje bezpłatne szkolenie na prawo jazdy kategorii D. Wynagrodzenie od 8020 zł brutto na start i bogaty pakiet benefitów. Weź kurs na dobrą pracę. Aplikuj na www.mpkwroc.pl. Zakładka kariera, / oferty pracy.
8: Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie trwają dni otwarte nowej Toyoty Hilux. Tu nie ma miejsca na środki. Legendarny Hilux od lat wyznacza najwyższe standardy w świecie pick-upów. Gotowy do ciężkiej pracy, trudnego terenu i każdego zadania, które przed nim postawisz. Potężny i wytrzymały. Zobacz go z bliska i zamów Toyotę Hilux podczas dni otwartych w specjalnej ofercie. Gotowy na spotkanie z legendą? Zapraszamy. Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155.
9: Gotowi na rodzinną przygodę? Już w tę sobotę, 10 października, pasaż Grunwaldzki zaprasza na wielką grę w zagadki. Zbierzcie ekipę ekipę od 3 do 5 osób. Odkryjcie ukryte symbole, rozwiążcie łamigłówki Vitelona i zawalczcie o nagrody główne, karty podarunkowe do 1500 zł. Zbierzcie rodzinną ekipę i podejmijcie wyzwanie. Szczegóły na pasażgrunwaldzki.pl.
4: Reklama.
10: Tu Radio Rodzina.

Tu Radio Rodzina.

0: W związku z atakami w polskich szkołach premier wzywa pilnie ministrów. Wyższe raty kredytów mieszkaniowych przewidują analitycy. Hubert Hurkacz wraca do gry i wygrywa. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. W związku z aktami przemocy w szkołach premier Donald Tusk wezwał dziś na godzinę 13 w trybie pilnym ministrów spraw wewnętrznych i administracji, cyfryzacji, edukacji narodowej i zdrowia, a także koordynatora służb specjalnych oraz komendanta głównego policji. To pokłosie m.in. wczorajszego ataku 19-letniego nożownika w szkole w Ostrołęce i dzisiejszego ataku 15-latka w szkole we wsi Leszczydłnowiny w okolicach Wyszkowa na Mazowszu, w wyniku którego zmarła 37-letnia woźna. Do zdarzenia odniosła się mazowiecka kurator oświaty Wioletta Krzyżanowska.
1: No jestem wstrząśnięta tą sytuacją i tymi informacjami. Przed chwilą rozmawiałam z panią starostą wyszkowską, która poprosiła wszystkich wójtów o kontakt ze szkołami na terenie powiatu wyszkowskiego, żeby zabezpieczyć wejścia na teren szkół przez osoby trzecie, żeby monitorować, kontrolować, kto wchodzi na teren szkół. Bo z informacji, które ja posiadam, to tam sprawcą był absolwent szkoły.
0: Według prokuratury napastnikiem był 15-letni chłopiec. Ostrym narzędziem ranił 3 osoby, w tym woźną i dyrektora placówki, który ujął napastnika. Przed godziną 11 policja mazowiecka poinformowała, że pomimo reanimacji 37-latka zmarła. A tymczasem rośnie zainteresowanie szkoleniami wojskowymi w gotowości, ale też cywilnymi warsztatami. W Lublinie takie szkolenia od kilku miesięcy organizuje miasto. Do tej pory przychodziło na nie po kilka osób, teraz to nawet 250 osób. To pokłosie rosnącej liczby alertów RCB podczas rosyjskich ataków na Ukrainę. Jeden z nich mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia dostali dziś rano. Na warsztatach jest przekazywana podstawowa wiedza.
2: Żebyśmy wszyscy przede wszystkim zachowali spokój, zeszli z otwartej przestrzeni i to, czy to jest, czy nie jest bezpieczne, to zostawmy do oceny po zdarzeniu.
0: Mówi Dariusz Krzysztofik z Wydziału Zarządzania Kryzysowego.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Kredytobiorcy powinni szykować się na wyższe raty. Po tym, jak wczoraj stopy procentowe zostały bez zmian, ekonomiści prognozują, kolejne miesiące mogą przynieść podwyżki. Bo rośnie nam inflacja i choć na razie kupiliśmy trochę czasu programem paliwowym CPN3, to kiedy on z końcem roku wygaśnie, a do tego dojdą wyższe taryfy na prąd i gaz plus znowu rosnące ceny żywności, to inflacja może wyraźnie podskoczyć do 5%. W takiej sytuacji Rada Polityki Pieniężnej może sięgnąć się po swoją antyinflacyjną broń w postaci podwyżek stóp procentowych, mówi Piotr Kalisz, główny ekonomista Banku City Handlowy.
4: Rada Polityki Pieniężnej będzie musiała poważnie pomyśleć o podwyżkach stóp procentowych. Można zakładać, że będzie więcej niż jedna podwyżka, ale też nie sądzę, żeby tutaj było dużo tych podwyżek. Bank centralny może zdąży podnieść stopy 2 razy, może raz.
0: Rynki będą się dziś wsłuchiwały, co ma do powiedzenia na ten temat prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński. Po południu będzie tłumaczył decyzję Rady Polityki Pieniężnej.
3: Wiadomości ze świata sportu.
0: Hubert Hurkacz wraca do gry po problemach zdrowotnych i znów wygrywa. W pierwszej rundzie dobrze obsadzonego turnieju tenisowego rangi 1000 w Szanghaju pokonał Australijczyka Jamesa Duckworth'a 6-3-7-5. Przed Polakiem teraz arcytrudny rywal, bo już w drugiej rundzie zagra z legendą tenisa Serbem Nowakiem Dziokowiczem.
5: Reklama. Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
6: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
5: To dokąd na wakacje?
6: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
5: A może dalej?
6: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
5: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
7: Szukasz stabilnej pracy we Wrocławiu? Zostań kierowcą autobusu miejskiego. MPK oferuje bezpłatne szkolenie na prawo jazdy kategorii D. Wynagrodzenie od 8020 zł brutto na start i bogaty pakiet benefitów. Weź kurs na dobrą pracę. Aplikuj na www.mpkwroc.pl. Zakładka kariera, / oferty pracy.
8: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku, po każdej lekcji gratis, dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje: Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
9: Umowa podpisana. Za blisko 2 miliony złotych ruszamy z projektowaniem zupełnie nowego węzła komunikacyjnego przy ulicy Suchej. Sercem projektu będzie dwukierunkowa trasa autobusowo-tramwajowa połączona z ulicami Pułaskiego, Chubską i Borowską oraz wygodne podwójne perony. Zyskamy też nowe drogi dla rowerów, chodniki i nowoczesne oświetlenie. Przed projektantem 22 miesiące prac. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
10: Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie trwają dni otwarte nowej Toyoty Hilux. Tu nie ma miejsca na półśrodki. Legendarny Hilux od lat wyznacza najwyższe standardy w świecie pick-upów. Gotowy do ciężkiej pracy, trudnego terenu i każdego zadania, które przed nim postawisz. Potężny i wytrzymały. Zobacz go z bliska i zamów Toyotę Hilux podczas dni otwartych w specjalnej ofercie. Gotowy na spotkanie z legendą? Zapraszamy. Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155.
11: Gotowi na rodzinną przygodę? Już w tę sobotę 10 października pasaż Grunwaldzki zaprasza na wielką grę w zagadki. Zbierzcie ekipę od 3 do 5 osób, odkryjcie ukryte symbole, rozwiążcie łamigłówki Vitelona i zawalczcie o nagrody główne, karty podarunkowe do 1500 zł. Zbierzcie rodzinną ekipę i podejmijcie wyzwanie. Szczegóły na pasażgrunwaldzki.pl.
12: Reklama.
13: Tu Radio Rodzina.

0: Radio Rodzina. Więcej słońca.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień obrazy.

0: Dziś gościem Radia Rodzina jest Aleksander Sadowski, współorganizator Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Pax et Bonum per Musicam, czyli Pokój i Dobro przez Muzykę. Festiwal ten odbędzie się w dniach od 9 do 11 października. Dzień dobry, witam pana.
1: Witam serdecznie, dzień dobry.
0: Zacznijmy od tego, czym jest Festiwal Pax et Bonum per Musicam.
1: W samej nazwie jest to jakby bardzo wyeksponowane, czyli Pokój i Dobro, bo to oznacza Pax et Bonum per Musicam, to jest pokój i dobro przez muzykę. Wiele lat temu, to było mniej więcej w okolicach I wojny irackiej, powstała taka inicjatywa, powstała fundacja Pax et Bonum, która miała gdzieś głęboko w duszy to, że trzeba coś działać na rzecz pokoju na świecie. I jak się okazuje, do dzisiejszego dnia się bardzo z tym zmagamy i troszeczkę to jest deprymujące, że nasze starania przez tyle lat nie zmieniły tego świata aż tak, jakbyśmy chcieli, ale być może, że gdybyśmy nie działali, to byłoby jeszcze gorzej. Fundacja, na początku koncerty odbywały się na Karłowicach w kościele ojców franciszkanów, to jest parafia świętego Antoniego. Później, że tak powiem, korzystaliśmy z różnych miejsc we Wrocławiu, czy kościół ten piętrowy na Piasku, czy katedra. No w każdym razie troszeczkę rozszerzyliśmy to tylko, nie tylko do Karłowic i tego kościoła. Natomiast sama idea właśnie jest taka, że żeby się zatrzymać, żeby w tych pięknych przestrzeniach kościołów głównie zastanowić się nad tym, co ja na co dzień mogę zrobić z tym, żeby było więcej radości, więcej uśmiechu, więcej przyjaźni. Nawet na ulicy, nie wiem, uśmiechnąć się do kogoś, komuś pomóc, zauważyć, że ktoś potrzebuje pomocy. Oczywiście to są rzeczy, które my sami możemy zrobić, no bo nie mamy wpływu na jakieś większe globalne takie konflikty zbrojne. Niemniej jednak jest taki ważny punkt w całych tych kilku dniach festiwalowych, mianowicie Asyż we Wrocławiu. To jest nawiązanie do pierwszego spotkania, które w 1986 roku, jak dobrze pamiętam, Jan Paweł II zorganizował właśnie z okazji rocznicy świętego Franciszka. I było to spotkanie przedstawicieli wszystkich religii, którzy wspólnie odmówili właśnie taką modlitwę za pokój. My od roku 2004, jak dobrze pamiętam, kontynuujemy to na tutaj we Wrocławiu. I za każdym razem, kiedy festiwal trwa, to jest takie spotkanie międzyreligijne. Wszystkie religie, które chcą, a które są we Wrocławiu, są zaproszone. Jest panel dyskusyjny. Na koniec powstaje taki list intencyjny, który jest odczytywany na jednym z koncertów i traktuje głównie o jakichś takich bieżących sprawach właśnie dotyczącego tego pokoju, tego spokoju. Zresztą proszę zwrócić uwagę, że pokój i dobro, samo to zawołanie świętego Franciszka, sam pokój może funkcjonować nawet bez dobra, tak? Może go coś, jakaś siła, niekoniecznie przez ludzi akceptowana, spowodować. Samo dobro już bez pokoju trudno jest, ponieważ jeżeli nie ma pokoju, to no jakby dobro jest skazane na to, żeby jakoś przeciwstawiać się temu złu. Także to jest bardzo przemyślna taka myśl. Wiele setek lat, w tym roku obchodzimy 800-lecie śmierci świętego Franciszka, także to jest pewnego rodzaju jubileusz, może nie akurat jeżeli chodzi o ilość naszych festiwali, ale także no tak bym mógł to z grubsza opisać.
0: A skąd wziął się pomysł na stworzenie tego festiwalu? W którym momencie stwierdziliście, że chcecie stworzyć coś na skalę międzynarodową?
1: Myślę, że takim jednym z impulsów, bo tak jak powiedziałem, że głównie to była nasza jakaś potrzeba taka wewnętrzna, szczególnie nasz jakby pomysłodawcy, czyli ojca Tobiasza Fiećko. Natomiast zbiegło się to z remontem wspaniałych organów, które się znajdują właśnie na Karłowicach w kościele świętego Antoniego. I pomyśleliśmy sobie, że skoro mamy do dyspozycji te organy i no, można je wykorzystać właśnie w taki sposób, no zaczęliśmy organizować te koncerty.
0: I tak już ta tradycja trwa od ponad 20 lat. Powiedzmy więc, przed nami już jutro rozpocznie się kolejna edycja festiwalu. Co będzie się działo w trakcie tego wydarzenia? Kogo? Co usłyszymy?
1: Więc zaczynamy 9 października o godzinie 10.30. To jest wprawdzie taki punkt skierowany głównie do muzyków, do instrumentalistów, do organistów. Będzie to mistrzowski kurs interpretacji muzyki organowej prowadzony przez panią Renatę Marcikutę-Jasion. Jasior. To jest wybitna i pedagożka, i profesor organów z Litwy. I to się będzie odbywać w kościele ewangelickim Opatrzności Bożej przy ulicy Kazimierza Wielkiego. Natomiast to nie jest dostępne dla takiej szerszej publiczności. Natomiast pierwszy koncert to jest 9 właśnie też października, godzina 18:30. I to będzie właśnie nawiązanie z okazji tego 800-lecia do kwiatków świętego Franciszka. To są takie, można powiedzieć, no, opowiadania, które zostały zebrane w pewnym momencie, które wyrażały filozofię świętego Franciszka. Koncert ma tytuł Radość Doskonała, co było też takim właśnie wezwaniem świętego Franciszka, który też, to nie, należy tutaj wspomnieć, że to był jeden z pierwszych ojców Kościoła, który tak mocno pochylił się, wziął pod uwagę otaczającą nas przyrodę, świat, zwierzęta, rośliny, chociażby właśnie w tych kwiatkach to ma odzwierciedlenie. I tutaj usłyszymy panią Natalię Kierakowicz na skrzypcach barokowych, a słowo na podstawie właśnie tych kwiatków świętego Franciszka z Asyżu Paweł Kierakowicz. I to jest w kościele pod wezwaniem świętej Klary i świętej Jadwigi na placu Nankiera. Z kolei 10 będzie koncert recital organowy właśnie na tych pięknych organach przy ulicy Kasprowicza w kościele świętego pod wezwaniem świętego Antoniego. I tutaj zaprezentuje już nie swoje umiejętności dydaktyczne, a wirtuazerie pani Renata Marcikut-Lesur. I 11 z kolei właśnie będzie Asyż we Wrocławiu, to jest też na zaproszenie na godzinę 15:30, a o godzinie 18, to jest 11 października, recital Patryka Sztabińskiego, to jest poruszający się po różnych gatunkach muzyki, grający w wielu, bardzo utytułowany, nagradzany. I to będzie w katedrze grekokatolickiej pod wezwaniem świętego Wincentego Jakuba przy placu Nankiera 15. Także tak to nas czeka w tym roku. Zapraszam wszystkich, szczególnie młodych ludzi, którzy w tej chwili właśnie mają wiele dylematów z tym pokojem, jak walczyć, w ogóle to walka o pokój to jest jakieś takie absurdalne stwierdzenie, ale paradoksalnie no, można bez przelewu krwi, czy w internecie, czy w jakimiś samymi właśnie takimi działaniami, codziennością taką przeżyć właśnie kulturę i atmosferę pokoju i dobra.
0: Dlaczego warto przyjść chociażby na jeden z tych koncertów?
1: Chwila zadumy, piękne dźwięki, piękne przestrzenie tych wszystkich poszczególnych kościołów. Atmosfera, no wiadomo, jak na takich koncertach czasami podniosła, czasami bywały takie rzeczy, że były jakieś takie śmieszne sytuacje. Pamiętam przy pan nieżyjący już Sojka, też to fantastyczny koncert. To było, oprócz kupy muzyki, to była jeszcze kupa śmiechu. Także
0: warto przyjść.
1: Bardzo. Zapraszam serdecznie.
0: Pax et bonum per musicam, czyli pokój i dobro przez muzykę. Dziś to hasło, tak jak już myślę, to wybrzmiało w naszej rozmowie, jest bardzo mocno na czasie. Czy widzicie, dostrzegacie to, że da się szerzyć właśnie pokój i dobro przez muzykę?
1: Widać to na twarzach ludzi, którzy często zabiegani właśnie pojawiają się na tych koncertach. I wychodząc, czasami to się objawia jakimś delikatnym takim uśmiechem Monalizy, czasami łzami wzruszenia, czasami właśnie tak jak wspomniałem, ten koncert Stanisława Sojki, jakąś taką wręcz radością. Jest to zauważalne. Być może, że na ulicach, jak się chodzi, szczególnie w dzisiejszych czasach, kiedy dużo ludzi jest właśnie takich zamkniętych w tym telefonie, w jakichś własnych sprawach, trudniej to odnaleźć, ale wierzę, że to rezonuje w przestrzeni publicznej i te ponad 20 lat jest no nie poszło na marne.
0: Bo nie chodzi wcale o to, żeby już porywać się, powiedzmy tak, z motyką na słońce i szerzyć pokój na całym świecie, ale wystarczy zadbać o ten swój tutaj, taki lokalny.
1: Absolutnie. Właśnie też próbowałem w międzyczasie zaznaczyć, że właśnie to zaczęcie od siebie samego, od uśmiechnięcia się do kogoś na ulicy, do powstrzymania się od jakichś komentarzy, które być może komuś mogą sprawić przykrość. Pomoc jakiejś staruszce, to są drobiazgi, które powinny nam towarzyszyć na co dzień.
0: Gdzie możemy znaleźć cały repertuar festiwalu?
1: Strona www.paxetbonum.permusicam, tam są wszystkie szczegóły, opis poszczególnych artystów, zresztą można też sięgnąć do historii, zajrzeć, co już kiedyś było. Być może coś znajdziemy, do czego możemy wrócić, czy przez strony internetowe, czy przez internet w ogóle. Także zapraszam.
0: I my do tego również zachęcamy, żeby właśnie zajrzeć na tą stronę, wybrać jeden z koncertów i przybyć na niego.
1: Jeszcze bardzo istotny element, że wszystkie koncerty są wstępie zwolny, czyli bezpłatne po prostu.
0: No więc wybieramy jeden z koncertów i udajemy się właśnie na niego. Przypomnijmy, pierwszy koncert już 9 października. O której godzinie i gdzie?
1: O godzinie 18:30. To jest kościół pod wezwaniem świętej Klary i świętej Jadwigi. Wstęp wolny. A można też na trzy, nie trzeba wybierać sobie jednego.
0: Dokładnie. I my do tego zachęcamy. Przypomnę, festiwal Pax et Bonum per Musicam startuje już 9 października i potrwa do 11. A naszym gościem był Aleksander Sadowski, współorganizator tego festiwalu. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Ja dziękuję bardzo za zaproszenie i

0: seria napaści nastolatków w polskich szkołach. Służby reagują. Maksymalne ceny paliwa jutro wyższe, co w weekend decyzja dopiero jutro. NFZ mówi stop walizkowym lekarzom. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Nie żyje 37-letnia pracownica szkoły raniona w ataku nożownika w Leszczydole Nowinach pod Wyszkowem. Kobieta została zaatakowana nożem przez 15-letniego byłego ucznia placówki. Pomimo reanimacji nie udało się jej uratować. 15-latek został zatrzymany przez policję, mówi inspektor Katarzyna Nowak z Biura Komunikacji Komendy Głównej Policji.
1: Ten 15-latek jest w rękach policji, więc to tak naprawdę jest najważniejsze. Nie stwarza już absolutnie zagrożenia dla nikogo. Natomiast no, tragiczny skutek. Kobiety nie udało się uratować. Wiemy, że też dwie inne osoby, które w efekcie obezwładniły tego mężczyznę i przekazały w ręce policji, te osoby też są ranne. Też została im udzielona pomoc. Na szczęście tutaj te obrażenia są niegroźne i ich życiu nic nie zagraża.
0: To kolejne takie zdarzenie. Jak informowaliśmy, wczoraj w Ostrołęce 19-letni uczeń szkoły ranił nożem 9 osób. Wczoraj też udaremniono zamiary 17-latka w Sierpcu, który zaopatrzony w 3 noże planował atak w swojej szkole. Jutro wszystkie paliwa będą droższe niż dzisiaj. Maksymalne ceny ogłoszone w obwieszczeniu ministra energii wzrosną. Według komunikatu litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,90 zł. Benzyny 98 7,77 zł, a oleju napędowego 7,82 zł. Następne obwieszczenie ministra energii w sprawie maksymalnych cen paliw zostanie opublikowane jutro i określi ceny na sobotę, niedzielę i poniedziałek.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Na Jasnej Górze odbywa się 26. ogólnopolska pielgrzymka rodziny szkół imienia Jana Pawła II. Uczestniczy w niej blisko 6 tysięcy uczniów ze 150 placówek. Mottem spotkania są słowa zaczerpnięte z tegorocznego Dnia Papieskiego. Święty Jan Paweł II, uczeń, misjonarz. Pielgrzymka daje poczucie wspólnoty, sensu tego, co robimy, mówi przewodniczący Społecznej Rady Rodziny Szkół imienia Jana Pawła II.
3: Spotykamy się po raz 26 na Jasnej Górze, aby mówić: mamo, jesteśmy, mamo, będziemy, mamo, czuwamy, prosimy o opiekę. W tym galopującym czasie zmian, rozmywaniu postaw, wartości, chcemy, żeby z pomocą Matki Bożej nasze młode pokolenie, także my, odnajdowało w życiu te najważniejsze cele, te najważniejsze treści, plus no, patron, który łączy, który może być wzorem, jest wzorem, jest przykładem i wielu młodych ludzi zachwyca się, bo oprócz tego, że jesteśmy na pielgrzymce, przez cały rok staramy się propagować nauczanie świętego Jana Pawła II.
0: Pielgrzymka wpisuje się w organizację Dnia Papieskiego, który odbędzie się w niedzielę 11 października. NFZ mówi stop walizkowym lekarzom. Od stycznia wybrane zabiegi ortopedyczne, urologiczne i neurologiczne będą wykonywane wyłącznie na oddziałach specjalistycznych mających odpowiedni sprzęt i kadrę medyczną. Dla pacjentów oznacza to konieczność znalezienia innego szpitala i ustawienie się w nową kolejkę, mówi Agnieszka Rogalska, dyrektorka Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 w Bydgoszczy, który szykuje się na przejęcie części pacjentów z regionu.
4: Oczywiście wymaga to pewnych zmian organizacyjnych, wymaga to zmian w obrębie kolejek, bo proszę pamiętać, że my już w szpitalu mamy kolejki na te zabiegi, ale dodatkowo jeszcze będziemy zobowiązani zabezpieczyć tych pacjentów, którzy jako nowi się do nas w tej chwili zgłoszą.
0: Przepisy wejdą w życie w nowym roku.
5: Reklama.
6: Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie trwają dni otwarte nowej Toyoty Hilux. Tu nie ma miejsca na półśrodki. Legendarny Hilux od lat wyznacza najwyższe standardy w świecie pick-upów. Gotowy do ciężkiej pracy, trudnego terenu i każdego zadania, które przed nim postawisz. Potężny i wytrzymały. Zobacz go z bliska i zamów Toyotę Hilux podczas dni otwartych w specjalnej ofercie. Gotowy na spotkanie z legendą? Zapraszamy. Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155.
7: Gotowi na rodzinną przygodę? Już w tę sobotę, 10 października, pasaż Grunwaldzki zaprasza na wielką grę w zagadki. Zbierzcie ekipę od 3 do 5 osób, odkryjcie ukryte symbole, rozwiążcie łamigłówki Vitelona i zawalczcie o nagrody główne, karty podarunkowe do 1500 zł. Zbierzcie rodzinną ekipę i podejmijcie wyzwanie. Szczegóły na pasażgrunwaldzki.pl.
5: Reklama.
8: Tu Radio Rodzina.

widzisz, że jestem sam. Oprawiony w cztery nudne ściany. Pustej środy. Głuchego pokoju. Do ciebie daleko. Uśmiech na twojej fotografii gaśnie. Ty inaczej potrafisz lśnić dzień, odgarnąć, załamać linię żywych rąk, aż to wszystko gra.

zmienić dzień, odgarnąć, załamać linię żywych rąk, aż to wszystko gra jak wiatr, wysypany w nagłym porywie.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny. Umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
3: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie.

0: Policja będzie patrolować każdą szkołę, ogłosił premier Donald Tusk. W związku z atakami nożowników szef rządu zwołał pilną naradę. Telefon z informacją o Noblu odebrała aż na Islandii kanadyjska poetka. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Premier Donald Tusk zlecił zwiększenie liczby patroli wokół szkół. To po atakach nożowników, do których doszło wczoraj i dzisiaj. Podczas zwołanej narady premier podał też więcej informacji na temat dzisiejszego ataku w szkole pod Wyszkowem, w którym 15-letni uczeń szkoły śmiertelnie ranił 37-letnią woźną.
1: Mamy do czynienia z, niestety muszę powiedzieć, zabójcą, nieletnim zabójcą, który miał także kask z kamerką i jego intencją było filmowanie tej akcji z nożem.
0: Napastnika obezwładnili nauczycielka i dyrektor szkoły, którzy też zostali ranni.
1: Cała Polska powinna usłyszeć o ich bohaterstwie, bo tak trzeba to nazwać. Nie zawahali się zaryzykować swojego życia, żeby nie doszło do jeszcze większej tragedii.
0: Życie rannych osób nie jest zagrożone. 37-letnia kobieta, której mimo reanimacji nie udało się uratować, osierociła dwójkę dzieci. Premier zapewnił o wsparciu dla nich. Natomiast 19-letni napastnik z Ostrołęki, który wczoraj ranił nożem 9 osób, jeszcze dziś po południu ma zostać przesłuchany przez prokuraturę. Teraz znajduje się w miejscowym areszcie. Śledczy nadal pracują nad sformułowaniem zarzutów. Prokuratura weźmie pod uwagę, że napastnik ranił wiele osób i dodatkowo wniósł na teren szkoły własnoręcznej roboty ładunek wybuchowy.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Dwa zniszczone płuca i transplantacja, która uratowała mu życie. 18-letni Kacper wraca do zdrowia w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Jego 8-miesięczna walka o życie zaczęła się od grypy. Joanna Bortel, mama Kacpra, mówi, co usłyszała od doktora, kiedy ważyły się dalsze losy syna.
3: Powiedział nam wprost, najgorszy będzie transport na ECMO z Katowic do Zabrza. To w ogóle jest najbardziej, czego się obawiali lekarze. Udało się. No i słyszałam, że jest po prostu cień nadziei. To mnie, ja mam to do dziś w głowie, do dziś mi to dzwoni. Jest cień nadziei. Dlaczego nie skorzystać? O transplantację chodziło.
0: 18-letni Kacper wraca do sił, na razie porusza się w asyście lekarza, ale postępy, jakie czyni w rehabilitacji, pozwalają myśleć o pełnym powrocie do sprawności fizycznej. Kanadyjska poetka Anne Carson została laureatką tegorocznej Nagrody Nobla. 76-letnia autorka, odbierając telefon z informacją o wyróżnieniu, miała nie kryć zaskoczenia, a telefon odebrała podczas pobytu na Islandii. Szwedzka Akademia nagrodziła ją za odważną i innowacyjną literaturę, która pozostaje w dialogu z tradycją klasyczną. Teologia to nie tylko wiedza i akademickie tytuły. Arcybiskup Andrzej Przybylski mówił podczas inauguracji roku akademickiego na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego o tym, że za wiedzą powinno iść także konkretne zadanie wobec człowieka, zwłaszcza tego, który szuka sensu, jest zagubiony i potrzebuje światła. Hierarcha tak mówił o swojej wizji teologii i nauczania.
4: I tak sobie wyobrażam naszą posługę w teologii, w nauczaniu, w głoszeniu, w zapraszaniu do studiowania teologii. Tylu ludzi jest w drodze i gubi kierunek. Tylu ludzi jest pogrążonych w ciemnościach i nie ma światła. Tylu ludzi jest spragnionych sensu. I my jako teologowie, też jako wydział, mamy na to odpowiedzieć.
0: Na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego nowy rok akademicki rozpoczęło kilkudziesięciu studentów. Na nauki o rodzinie zgłosiło się blisko 60 osób na obu stopniach studiów, a na teologię ponad 20. Wydział prowadzi obecnie oba te kierunki. Rekrutacja na teologię niestacjonarną jeszcze trwa.
5: Reklama.
6: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
7: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
8: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
10: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
9: To dokąd na wakacje?
10: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego Kewlawiku, spokojnej Ohrydy czy Złotej Warny.
9: A może dalej?
10: Czarterem na La Palmę. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
11: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
12: Umowa podpisana. Za blisko 2 miliony złotych ruszamy z projektowaniem zupełnie nowego węzła komunikacyjnego przy ulicy Suchej. Sercem projektu będzie dwukierunkowa trasa autobusowo-tramwajowa połączona z ulicami Pułaskiego, Chubską i Borowską oraz wygodne podwójne perony. Zyskamy też nowe drogi dla rowerów, chodniki i nowoczesne oświetlenie. Przed projektantem 22 miesiące prac. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
5: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Herbatka z naukowcem. Co środę o 18.10 w Radiu Rodzina. Poznaj niesamowite badania i projekty prowadzone przez naukowców z Uniwersytetu Wrocławskiego.
0: Autopromocja.

0: Radio Rodzina. Pogodnie, pogodniej.
1: Jeśli kogoś kochasz, jeśli wiesz, czym jest miłość.

0: Życiu rannych w ataku nożownika w Ostrołęce nic nie zagraża. Dziś wygłoszono mowy końcowe w procesie Sebastiana M. po śmiertelnym wypadku na A1. Sprawdzimy też praktyczne wykorzystanie odkrycia tegorocznych noblistów z chemii. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. Ostrołęcka policja bada okoliczności dzisiejszego ataku nożownika w tamtejszym zespole szkół zawodowych. Co najmniej 8 osób jest rannych, w tym 2 poważnie. Wśród poszkodowanych są nauczyciele, uczniowie i osoby postronne. Życiu żadnej z tych osób nie zagraża jednak niebezpieczeństwo. Sprawcą ataku jest 19-letni Jakub Z., mówi nadkomisarz Tomasz Żerański z policji w Ostrołęce.
1: 19-letni uczeń tej szkoły wszedł do budynku i zaatakował niebezpiecznie narzędziem uczniów i nauczycieli, po czym uciekł.
0: Funkcjonariusze po zaledwie 25 minutach od zdarzenia znaleźli napastnika na plaży miejskiej. Około 500 metrów od szkoły był ranny. Policja ustala dokładny przebieg zajścia oraz motyw sprawcy. Władze Ostrołęki podjęły decyzję o zamknięciu od wewnątrz wszystkich szkół w mieście. Państwo nie dysponuje w tej sprawie karą w pełni odpowiadającą ciężarowi tej tragedii, mówił dziś w piotrkowskim sądzie prokurator o śmiertelnym wypadku na autostradzie A1. Prokurator zażądał dla Sebastiana M. 8 lat więzienia. To maksymalny możliwy w tej sprawie wymiar kary. Do tragedii doszło 3 lata temu. Sebastian M., jadąc ponad 300 km na godzinę, uderzył w drugi samochód, którym podróżowała 3-osobowa rodzina. Wszyscy zginęli na miejscu. W trakcie dzisiejszej rozprawy głos zabrała matka kobiety, która zginęła w wypadku, Małgorzata Duda.
2: On swoim egoizmem, bezmyślnością, szpanerstwem i kompletnym brakiem wyobraźni wydał wyrok śmierci na nasze niewinne dzieci i doprowadził do ich straszliwej i męczeńskiej śmierci. Moją córkę, księcia jedynego, najkochańszego Rusia.
0: Sebastian M. przekazał rodzinom ofiar wyrazy współczucia i przeprosił za przekroczenie prędkości, ale nie przyznaje się do winy, a jego obrona cały czas podważa opinię biegłych i utrzymuje, że to drugi samochód zajechał oskarżonemu drogę i chce uniewinnienia. Wyrok 21 października.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Już wiadomo, ile zapłacimy jutro maksymalnie za paliwa. I tak benzyna 95 nie może kosztować więcej niż 6,83 zł, a olej napędowy 7,74 zł za litr. To oznacza, że z tankowaniem warto wstrzymać się do jutra, bo wszystkie rodzaje paliw będą o kilka groszy tańsze niż dziś. Tegoroczny Nobel z chemii dla Francuza Henri'ego Kagana i Japończyka Kenzo Suaya za odkrycie nieliniowych efektów i autokatalizy w asymetrycznej syntezie organicznej. Dokonania obu naukowców przydadzą się w medycynie i farmakologii. Chodzi przede wszystkim o preparaty przeciwbólowe i te służące walce z rakiem, wyjaśnia Mateusz Breźnicki, chemik z Centrum Nauki Kopernik.
4: Onkologia taka nastawiona na takie cele molekularne. Cząsteczki, leki, które będą działać na słabe punkty tych komórek nowotworowych.
0: Tydzień noblowski trwa i jutro poznamy laureata literackiego Nobla.
5: Reklama. Gotowi na rodzinną przygodę? Już w tę sobotę, 10 października, pasaż Grunwaldzki zaprasza na wielką grę w zagadki. Zbierzcie ekipę od 3 do 5 osób, odkryjcie ukryte symbole, rozwiążcie łamigłówki Vitelona i zawalczcie o nagrody główne, karty podarunkowe do 1500 zł. Zbierzcie rodzinną ekipę i podejmijcie wyzwanie. Szczegóły na pasażgrunwaldzki.pl.
6: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
7: Lato się skończyło. Zoo? Nie! Zoo Wrocław jest otwarte przez cały rok, a wrzesień ma coś, czego nie mają wakacyjne miesiące. Ciszę, kolory i pogodę w sam raz na spacer. W każdy czwartek bilety dla seniorów w promocyjnej cenie. Październik to miesiąc seniora w Zoo Wrocław. Szykujemy dodatkowe atrakcje. Zoo Wrocław. Zobacz, pokochaj, pomóż ochronić.
5: Reklama.
8: Tu Radio Rodzina.

0: Bezpieczny i zielony Wrocław. Audycja powstaje we współpracy z miastem Wrocław.
1: Gościem audycji Bezpieczny i Zielony Wrocław Monika Kozłowska-Święconek, dyrektor Wydziału Mobilności Miejskiej Urzędu Miejskiego Wrocławia. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Uzupełnianie nieciągłości w infrastrukturze rowerowej. Jakie inwestycje rowerowe obecnie będą wykonywane, są wykonywane w mieście? O tym dzisiejsza audycja. To na początek, jakie te inwestycje są obecnie realizowane we Wrocławiu w ramach działań rowerowych do 2030 roku?
2: To jest fundament, że bazujemy na planie działań rowerowych do 2030 roku. To jest taka nasza Biblia, można powiedzieć, w zakresie tego, co jest dla mieszkańców ważne i które odcinki, powiązania są szczególnie istotne i dlatego nimi się w pierwszej kolejności zajmujemy na tej naszej, można powiedzieć, liście rankingowej. Teraz pewnie jak chodzicie Państwo po centrum miasta, to troszkę widać, bo jedną z takich inwestycji, która się dzieje w terenie, to jest trasa rowerowa wzdłuż ulicy Bożego Ciała Widok, czyli to jest tutaj w samym centrum miasta przy Teatrze Lalek. I to jest taki ważny o tyle odcinek, że on łączy promenadę staromiejską, gdzie bardzo lubimy jeździć tam rowerem i spacerować. To jest trasa w zieleni, w takim ciągu i niezależnie od tego, czy jedziemy spacerowo, czy jedziemy do pracy, czy na uczelnię, to po prostu mamy tam wielu użytkowników. I to jest ważne połączenie takie oplatające Stare Miasto. No ale istotny jest właśnie ten łącznik Bożego Ciała, bo dzięki temu mamy wygodne powiązanie z Kazimierza Wielkiego, czyli możemy się przedostać właśnie z tej zielonej staromiejskiej promenady, ale alternatywnie czy równolegle do ulicy Świdnickiej, która jest bardzo ważna dla ruchu pieszych. To jest jeden z najbardziej pieszych odcinków wrocławskich ulic, który prowadzi do rynku, do przejścia Świdnickiego, więc tutaj zawsze pieszy jest najważniejszy i tych użytkowników pieszych jest najwięcej, więc chcieliśmy stworzyć bezpieczne, alternatywne połączenie, tak żeby trochę te połączenia rowerowe oddzielić od tych dużych pieszych, więc to się buduje. To jest zaledwie 420 metrów, ale jakby teraz już długości nie robią takiego znaczenia. Ważne, że łączymy jedno z drugim. Druga rzecz to toczy się budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulicy Ołtaszyńskiej. I to jest inwestycja z kolei prawie kilometrowa, którą robimy przy współpracy z gminą Kobierzyce, która ma połączyć rejon Ronda Ojca Pio i pętli autobusowej na ulicy Zwycięskiej z tym dużym osiedlem intensywnym Wysokiej. Czyli tutaj łączymy, to jest inwestycja z tej grupy powiązań międzygminnych, łączymy tutaj naszą sieć rowerową z osiedlem i z siecią w gminie Kobierzyce po to, żeby dać tym mieszkańcom również taką alternatywę, żeby bezpiecznie dotrzeć na przykład rowerem czy piechotą do pętli autobusowej na Zwycięskiej albo żeby pojechać dalej rowerem do miasta, no bo gmina Kobierzyce również ma w swoich granicach nową stację rowerową roweru miejskiego naszego tutaj, która wyszła poza granicę. Dzięki temu te powiązania są wtedy fajną alternatywą dla mieszkańców. Ta inwestycja ma być skończona w listopadzie. Ona się już bardzo intensywnie dzieje i będziemy ją pod koniec roku otwierać. Trwa też, i to trochę ten sam rejon, budowa ciągu pieszo-rowerowego, który z kolei połączy ulicę Ołtaszyńską z szkołą nową na Zwycięskiej. To jest taki poprzeczny ciąg, który dzięki temu, że przechodzi w sam rejon szkoły od ulicy Ołtaszyńskiej, skraca bardzo dzieciakom drogę do szkoły i dzięki temu z tych osiedli przy Zwycięskiej i Ołtaszyńskiej łatwo można się bezpiecznie dostać piechotą albo rowerem właśnie do nowej szkoły, a tam dużo uczniów i bardzo zaangażowani, jeśli chodzi o jazdę rowerem, więc potrzebne połączenie. Ono praktycznie jest już skończone, ale na otwarcie szkoły jeszcze nie było z 1 września, więc tam jeszcze roboty się toczą. Następna rzecz, która się toczy, to jest przebudowa węzła przesiadkowego Dibuła Drobnera, czyli zaraz za mostami uniwersyteckimi. No i jakby tutaj ważne, że Teraz część z tych inwestycji, o których mówimy, łączą się również z przebudową jakiejś większej części układu drogowego, ale tego komponentu rowerowego nie można pominąć i on jest po prostu bardzo ważny w całej tej inwestycji. Tutaj mamy węzeł przesiadkowy, jeden z takich ważniejszych i kluczowych w centrum. Zawsze tam brakowało wygodnej i bezpiecznej infrastruktury i powiązań różnych, więc razem z przystankami tramwajowo-autobusowymi, z całym układem zieleni, ulic i tak dalej, powstanie również powiązanie pieszo-rowerowe z przejazdem w Łokietka, z wszystkimi możliwymi relacjami, które tam były potrzebne i do tej pory niemożliwe. To jest zakończenie planowane na wiosnę przyszłego roku, więc już tak widać w terenie, ale jeszcze nieczynne. Potem mamy jedną inwestycję prowadzoną przez ZDIUM, czyli między innymi remont wiaduktów na Gazowej Karwińskiej. Tam w ramach tej inwestycji też będą elementy ciągów pieszo-rowerowych. Dzięki temu będziemy mieć no, takie nowe połączenia i otwarcie w kierunku Brochowa. No i projekt WBO Zielona Sieć Pieszo-Rowerowa Sad Mieszkańca, to jest z kolei na południu, ale w rejonie Wojszyc, połączenie ulicy Przystankowej, rejonu Grota Roweckiego z Buforową, też w takim charakterze zielonym. No i jakby dużo zadań, które już są zainicjowane, ale jeszcze się tak w tym roku, czy na początku przyszłego nie skończą, no to nasz ulubiony temat, czyli promenada Krzycka. Kolejny odcinek Krzycka-Racławicka, czyli ten brakujący tak naprawdę kluczowy dojazd od węzła przesiadkowego przy pętli na Krzykach w kierunku ulicy Racławickiej przy hali sportowej. Ma się zakończyć realizacja wiosną przyszłego roku również. Oprócz tego projektowanie i realizacja promenady Krzyckiej, ale jeszcze kolejnego odcinka, czyli od Racławickiej do Halera i też wiosna przyszłego roku. Więc to są takie najfajniejsze rzeczy i oprócz tego mamy całą masę tematów bardzo zaawansowanych projektowo, bo tutaj mamy i Olszewskiego, i Spiską, i Muzealną. Muzealna to jest alternatywa do Świdnickiej. Plac Grunwaldzki, Cieszyńskiego, o to jest fajny, to zaraz o tym powiem. Strachowskiego na Ołtaszynie i fragmenty na Kasprowicza i Sobieskiego. Sobieskiego to są wiadukty w rejonie Psiego Pola, gdzie będą nowe ciągi pieszo-rowerowe, których tam do tej pory w ogóle nie było.
0: Bezpieczny i zielony Wrocław.

0: Bezpieczny i zielony Wrocław. Audycja powstaje we współpracy z miastem Wrocław.
1: Powiedziałyśmy o tym, co się obecnie realizuje. Ja jeszcze tylko tak zapytam o to, co się udało już zamknąć, co już jest otwarte w tym roku, zrealizować.
2: Otwieraliśmy całkiem niedawno naszą kładkę na Widawie w Lesie Rędzińskim. Otworzyliśmy już, skończyliśmy realizację jakiś czas temu, ale kluczowe było, żeby domknąć drugą stronę kładki, czyli żeby po drugiej stronie w gminie Oborniki Śląskie, żeby można było tą kładką już dotrzeć na drugą stronę do atrakcyjnych miejsc, między innymi do Urazu i tam do tych terenów rekreacyjnych już na terenie gminy Oborniki. No i to się udało w tym roku latem zrobić. Kładka bardzo, bardzo fajnie funkcjonuje, więc jakby z tej perspektywy to jest fajna rzecz. No oprócz tego jakby nie mamy w tym roku takich dużych i bardzo znaczących odcinków, bo ten rok mamy, nazywamy ten rok takim rokiem projektowania, czyli przygotowywania się do perspektywy unijnej kolejnej, ale też do inwestycji, które się pojawią w przyszłości, więc no, jakby to, co się dzieje w mieście, to jest realizowane na bieżąco i z tym się mierzymy teraz.
1: To już wiemy, co udało się zrealizować, co się realizuje, no i teraz przejdźmy do tych planów. Zacznijmy od tego Cieszyńskiego.
2: Tak, Cieszyńskiego to jest fajny temat, bo to jest ulica w centrum, która będzie przystosowana do ruchu rowerowego, to znaczy będzie miała wymienioną nawierzchnię na przyjazną rowerzystom. Jest w strefie konserwatorskiej, więc to będzie uwzględniało wymogi konserwatora. A później na odcinku Nowego Świata będzie korzystała z przestrzeni, która tam jest do dyspozycji, będzie łączyła się z infrastrukturą, którą już na Nowym Świecie mamy. Ale ta Cieszyńskiego jest o tyle ważna, że to jest połączenie z przejściem przez teren dawnego szpitala na placu Jana Pawła w kierunku ulicy Sikorskiego do projektowanej przez nas kładki pieszo-rowerowej, która przekroczy fosę. W związku z tym ten element jest ważny. Kładka jest już praktycznie na końcowym etapie projektowania i mamy nadzieję, że w przyszłym roku rozpocznie się jej budowa. Na Sikorskiego deweloper buduje kolejny odcinek Sikorskiego, więc będziemy mieli piękne połączenie tej zachodniej części osiedli w rejonie Szczepina z centrum miasta. Oprócz tego to jest jeden z elementów tak zwanej zielonej zachodniej osi rowerowej, która ma 6 kilometrów i prowadzić ma ruch rowerowy poza tymi dużymi ulicami z dużym ruchem samochodowym, aż od rejonu Gądowa właśnie do centrum miasta.
0: Bezpieczny i zielony Wrocław.
3: Trzymaj się zdrowo z Radiem Rodzina.

0: Bezpieczny i zielony Wrocław. Audycja powstaje we współpracy z miastem Wrocław.
1: Które osiedla mają nadal te najsłabsze połączenia rowerowe z centrum?
2: Myślę, że póki co największe wyzwania mamy na Prochowie i na Księżu. Czyli to są te południowo-wschodnie rejony. Sygnalizują nam to mieszkańcy i jakby tam działamy projektowo, ale to jest temat wymagający po prostu czasu. I zdajemy sobie sprawę, że nie są to łatwe tematy i nie da się ich jakby etapowo czy jakimiś rozwiązaniami przejściowymi zrobić, bo to są osiedla, które położone są w takich kleszczach związanych z liniami kolejowymi. Tam jest bardzo dużo ograniczeń, szczególnie w ramach obiektów inżynierskich, czyli wiaduktów czy przekroczeń linii kolejowych, że nie możemy sobie tak po prostu nawet wyznaczyć ciągu pieszo-rowerowego w istniejącej przestrzeni chodników szerokich czy w taki sposób, albo w ramach istniejącego pasa drogowego. Bo każde takie działanie powoduje, że i tak trafiamy później na wąski wiadukt, który nie ma przestrzeni dla pieszych i rowerzystów. No ale na Księżu jesteśmy zaawansowani w projekt Alei Opolskiej, to się tak nazywa. Tam projektujemy przedłużenie linii tramwajowej, ale razem z tym przedłużeniem projektujemy całą ulicę i tam wtedy pojawi się bardzo bogata infrastruktura i dla pieszych, i dla rowerzystów, czyli coś, co jest już teraz potrzebne, ale nie mamy wyjścia, musimy to zaprojektować kompleksowo, tak żeby rozdzielić poszczególne funkcje tych odcinków ulic. No, na Brochowie z kolei mamy ulicę Mościckiego i tematy związane z promenadą brochowską. To była taki pomysł, który polegał na wykorzystaniu alejek na ogrodach działkowych, ale niestety nie mamy akceptacji tych ogrodów na to, żeby z tych alejek skorzystać. Bardzo nam jest z tego powodu przykro, ale próbujemy znaleźć jakieś inne alternatywne rozwiązanie, tak żeby właśnie Brochów również bezpiecznie połączyć z trasami rowerowymi bliżej centrum.
1: Co jeszcze jest w planie działań rowerowych do 2030 roku?
2: Mówiłyśmy, że tam pakiet jakby ciągłości tras, infrastruktura, parkingi, to wiadomo, czyli tam, gdzie mieszkamy, czy chcemy się zatrzymać, czyli to jest druga grupa. A trzecia grupa to są tak naprawdę działania, cały zestaw działań edukacyjno-promujących, ale bardziej można powiedzieć edukacyjnych. No i tutaj możemy, myślę, pochwalić się tym, że jesteśmy bardzo otwarci na nowe podejście do tego i w różnych dziedzinach związanych z edukacją rowerową działamy, zachęcając już od najmłodszych lat, bo to jest klucz naszym zdaniem, czyli zachęcamy szczególnie dzieciaki w szkołach do tego, żeby się uczyły bezpiecznego poruszania się rowerem i bezpiecznego korzystania z infrastruktury w dojazdach do szkoły między innymi. No, cały pakiet tego, co robimy w ramach edukacji rowerowej, zmieściliśmy w takim konkursie dla szkół, który się nazywa Młodzi Aktywnie Zmobilizowani. No i tam oprócz rowerowego maja, bo to myślę, że większość osób we Wrocławiu wie, że Wrocław aktywnie uczestniczy w rowerowym maju i z roku na rok mamy coraz więcej placówek edukacyjnych, które biorą w nim udział. W tym roku 202 placówki edukacyjne brały udział. Myśleliśmy, że już w zeszłym roku osiągnęliśmy jakiś sufit, ale okazało się, że nie, że było jeszcze intensywniej, więc to nas bardzo cieszy. Oprócz tego mamy lekcje dla dzieciaków prowadzone przez edukatorów rowerowych już w szkołach. Oprócz tego mamy cały program związany z egzaminem w stylu holenderskim, czyli to jest coś, co oferujemy jako miasto szkołom, które chcą się w to włączyć, a polega to na tym, że karta rowerowa to jest ta formalność, ale chodzi o to, żeby dzieciaki nauczyły się samodzielnie, bezpiecznie poruszać w przestrzeni prawdziwych ulic. I właśnie w taki sposób nasi edukatorzy przeprowadzają zajęcia i przeprowadzają takie egzaminy w stylu holenderskim. I to się cieszy olbrzymim powodzeniem. Zresztą w ramach tego, co już robimy z edukacji rowerowej w mieście, inne miasta bardzo nas dopytywały, jak to robimy, ile to kosztuje, w jaki sposób to zorganizować. No i chcieliśmy się tą wiedzą podzielić, więc 2 tygodnie temu mieliśmy we Wrocławiu pierwszą w sumie w Polsce w takiej tematyce konferencję, która się nazywała Forum Edukacji Mobilności Aktywnej, gdzie się dzieliliśmy z innymi miastami, samorządami, ekspertami, doświadczeniami właśnie związanymi z edukacją aktywności mobilnej dzieciaków w szkołach.
1: Czujecie się pionierem?
2: Nie, pionierem nie. Może po prostu przecieramy ścieżki i to nam sprawia dużą przyjemność, chociaż z drugiej strony też odkrywamy pewnego rodzaju różne przeszkody i formalne, i ustawowe, i tutaj też lobbujemy naszych parlamentarzystów, żeby w tym kierunku działali na rzecz zmiany przepisów i dostosowania ich do współczesnych oczekiwań i wymogów.
0: Bezpieczny i zielony Wrocław.
3: Tu Radio Rodzina.

0: Bezpieczny i zielony Wrocław. Audycja powstaje we współpracy z miastem Wrocław.
1: Wrócę jeszcze do tych połączeń międzygminnych. Już pani wspomniała o tej jednej właśnie inwestycji. To jak wygląda ta współpraca? Gdzie jeszcze planujecie?
2: Współpraca generalnie wygląda tak, że jeżeli mamy sygnał z gminy sąsiadującej z Wrocławiem, że jest zainteresowana połączeniem pieszo-rowerowym czy rowerowym głównie w swojej gminy z nami, no to zwykle jest jakiś taki roboczy kontakt na początku. Potem musimy się zmierzyć z takimi organizacyjnymi rzeczami, zobaczyć, jak to się wpisuje w nasze plany, gdzie się znajduje dana infrastruktura, gdzie ma się znajdować dana infrastruktura, czy to się da rzeczywiście spójnie zaprojektować. Podpisujemy porozumienie i dogadujemy się, która gmina wiedzie prym, można powiedzieć, w projektowaniu i realizacji. W przypadku akurat Ołtaszyńskiej dzielimy się po połowie, czyli płaciliśmy my jako miasto połowę i gmina połowę za projektowanie i na to samo w realizacji. Teraz mamy na tematach tych międzygminnych, mamy jeden temat związany z gminą Wisznia Mała. To jest też uzupełnienie wspólne brakującego odcinka drogi dla rowerów w kierunku Krzyżanowic. To jest na przedłużeniu Kamieńskiego. U nas kończy się to tak dość tak niefajnie, no bo nie ma przestrzeni, trafiamy na most Polanowicki, który jest za wąski, a gmina od siebie już też doprowadziła drogę dla rowerów. Więc tu jesteśmy w rozmowach, żeby znowu podpisać porozumienie i wspólnie zaprojektować nowe rozwiązania takie, żeby uwzględniały te potrzeby. To przed nami jeszcze i jeszcze jeden temat, to jest gmina Długołęka na przedłużeniu ulicy Okulickiego, tam gdzie gmina u siebie zaprojektowała i wybudowała infrastrukturę rowerową. U nas to nie było priorytetem, ale teraz w momencie, kiedy u nich zaczęło to funkcjonować, no to pojawiła się potrzeba, że jednak to te powiązanie są warte zachodu i też będziemy szykować kolejne porozumienie właśnie z tą gminą.
1: Takim marzeniem byłoby, żeby z każdego osiedla i z każdej gminy można było się dostać do centrum.
2: Tak, to jest nasze, można powiedzieć, nasze marzenie, ale są takie osiedla, które mają tą infrastrukturę bardzo fajną. No dla przykładu Jagodno, które praktycznie sięga do granic Wrocławia i łączy się z gminą Siechnice, no tą infrastrukturę my mamy praktycznie do końca. Potem ona się rozwija, ale no z samego praktycznie końca osiedla można do centrum dojechać bezpieczną infrastrukturą rowerową.
1: Mówiąc o infrastrukturze rowerowej, trzeba wspomnieć o rowerze miejskim, który tutaj odgrywa znaczącą rolę.
2: Tak, no generalnie wrocławianie, myślę, bardzo lubią rower miejski. U nas on się przyjął i nie mieliśmy chyba momentu zwątpienia, że na przykład trzeba z niego zrezygnować, bo nie wiem, nikt się nie opłaca, czy nikt z niego nie korzysta i tak dalej. Więc te stacje, które mamy i można powiedzieć tabor rowerowy, również elektryczny, zachęca do tego, żeby testować również elektryki. No i generalnie ta formuła 20 minut darmowych pierwszych też gwarantuje, że to są te fajne podróże, które na przykład pozwalają

0: dojechać do stacji kolejowej gdzieś blisko i później pojechać dalej pociągiem, czy do pętli autobusowej, czy tramwajowej. I właśnie my widzimy w tym głęboki cel, że ten rower miejski jest elementem całego systemu zintegrowanego transportu we Wrocławiu w aglomeracji, no bo jak wiadomo, on wyszedł już poza granicę i mamy w kilku gminach sąsiednich już te stacje roweru również zainstalowane. Między innymi to jest Wysoka, gdzie budujemy tą drogę dla rowerów na Ołtaszyńskiej, w związku z tym z tej stacji będzie można pięknie wyjechać w kierunku Wrocławia.
1: Najbliższe otwarcie ścieżki rowerowej, kiedy planujecie i które inwestycji?
0: Listopad tego roku będziemy na Ołtaszyńskiej, czyli fajny temat powiązania międzygminnego. Myślę, że ta inwestycja będzie taka bardzo fajna do pokazania współpracy międzygminnej i do tego, żeby promować takie właśnie projekty, gdzie wychodzimy z tą infrastrukturą poza Wrocław.
1: Monika Kozłowska-Święconek, dyrektor Wydziału Mobilności Miejskiej Urzędu Miejskiego Wrocławia, była gościem Radia Rodzina. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
2: Bezpieczny i zielony Wrocław. Audycja powstaje we współpracy z miastem Wrocław.

0: Wojewoda o rannych w ataku nożownika w Ostrołęce. Minister koordynator służb specjalnych komentuje doniesienia o dżumie w Rosji. Papież spotka się z przewodniczącymi episkopatu. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. Zaczynamy od najnowszych informacji po ataku nożownika w Zespole Szkół Zawodowych w Ostrołęce. Jak poinformował wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski, poszkodowanych zostało łącznie ze sprawcą 10 osób, a 9 jest w szpitalach. Napastnik został zatrzymany krótko po ataku. To 19-letni uczeń tej szkoły, Jakub Z. Przed budynkiem gromadzą się zszokowani mieszkańcy Ostrołęki.
1: Ja jestem przerażona, bo sam mam syna, co prawda w 5 klasie, ale jednak no... Rodzic puszcza dziecko do szkoły i nie wie, czy to dziecko wróci. No, ja bardzo współczuję rodzicom tego chłopaka, bo nie wyobrażam sobie, co ja bym czuła, gdybym się dowiedziała, że mój syn zaatakował dzieci w szkole.
0: Poszkodowani to, jak przekazał wojewoda, 5 uczniów, 2 nauczycieli i 2 osoby postronne. Na razie nie są znane motywy działania sprawcy. Z kolei w sprawie innego nożownika, Ihora M., który zaatakował w opactwie benedyktynek w Jarosławiu, prokuratura powołała po raz trzeci biegłych psychiatrów. Mają ocenić stan zdrowia 31-latka i zdecydować, czy może już zostać przesłuchany i usłyszeć zarzuty. Poprzednio biegli stwierdzili u Ihora M. ostre zaburzenia psychotyczne. W Warszawie trwa międzynarodowa konferencja i wystawa bezpieczeństwa wewnętrznego i bezpieczeństwa granic. Uczestniczy w niej minister, koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak, który pytany był m.in. o doniesienia o dżumie w Rosji.
2: Te informacje, które pochodzą z Rosji, kraju, który nigdy nie słynął z dobrej współpracy ze społecznością międzynarodową w różnych kwestiach, są niesłychanie niepokojące, ale i służby specjalne, i władze sanitarne, Ministerstwo Zdrowia, Unia Europejska, Stany Zjednoczone tę sytuację ściśle monitorują i tak jak usłyszeliśmy w komunikacie amerykańskim, domagają się współpracy ze strony Rosji i informacji od Rosji, co się naprawdę dzieje i jaka jest skala tego zagrożenia.
0: WHO oceniła w poniedziałek, że ryzyko dla Irkucka, gdzie doszło do śmierci laborantki prawdopodobnie z powodu dżumy płucnej, jest umiarkowane do niskiego. Niskie dla całej Rosji i bardzo niskie dla Europy.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Dziś rozpocznie się spotkanie przewodniczących konferencji episkopatów z papieżem Leonem XIV. Ma ono związek z 10. rocznicą ogłoszenia posynodalnej adhortacji apostolskiej i radość miłości. Więcej na ten temat przewodniczący konferencji episkopatu Polski, arcybiskup Tadeusz Wojda.
4: Spotkanie będzie okazją do refleksji nad tym, jak po 10 latach wygląda recepcja adhortacji w różnych krajach oraz jak rozwija się duszpasterstwo rodzin. Papież pragnie wraz z przewodniczącymi episkopatów rozeznać, jakie kroki należy dzisiaj podjąć, aby skutecznie głosić Ewangelię rodzinom i towarzyszyć im w codziennym życiu.
0: Spotkanie z papieżem potrwa do 14 października.
5: Reklama. Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku, po każdej lekcji gratis. Dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
6: Ruszamy z pracami przy budowie nowej drogi dla rowerów. Trasa będzie dwukierunkowa i powstanie przy ulicy Żmigrodzkiej. Od zjazdu na osiedle Polanka do ulicy Broniewskiego. W ramach zadania powstanie również przejazd rowerowy przez ulicę Żmigrodzką. Pojawią się także nowe nasadzenia. Inwestycje dopełni 16 wiązów odmiany Dodoens. Wykonawca ma 8 miesięcy na realizację prac budowlanych. Ich koszt to ponad 2 200 000 zł. Zadanie jest dofinansowane ze środków Unii Europejskiej. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
7: Gotowi na rodzinną przygodę? Już w tę sobotę, 10 października, Pasaż Grunwaldzki zaprasza na wielką grę w zagadki. Zbierzcie ekipę od 3 do 5 osób, odkryjcie ukryte symbole, rozwiążcie łamigłówki Vitelona i zawalczcie o nagrody główne, karty podarunkowe do 1500 zł. Zbierzcie rodzinną ekipę i podejmijcie wyzwanie. Szczegóły na pasażgrunwaldzki.pl.
5: Reklama.
8: Tu Radio Rodzina.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce.

0: oblicza Wrocławia.
1: Anna Bytońska, rzeczniczka Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu, jest gościnią Oblicza Wrocławia. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Witamy Państwa też. Cieszymy się, że z nami jesteście. Dzisiaj kolejna podróż, jeżeli chodzi o odwiedzenie wirtualne, radiowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Jaki dzisiaj klucz mamy?
2: Dzisiaj mamy klucz, schronienie, mieszkanie, lokale. Takie formy pomocy, które mamy. A być może wiele osób o tym nie wie, że
1: tak,
2: ma.
1: Ja od razu już się przyznaję, zostałem bardzo mocno zaskoczony, bo sobie wypisałem i dałem na razie sobie spokój z wypisywaniem. Będziemy to omawiać, bo tego jest bardzo dużo. Chciałbym zacząć od domu samotnej matki, czy też może na przykład ośrodki dla osób doświadczających przemocy. To są dwie różne sprawy?
2: Klienci tych miejsc mogą być klientami z tego samego powodu, tak? Natomiast... Są to różnego rodzaju placówki.
1: Jak to funkcjonuje we Wrocławiu? Może zacznijmy od domu samotnej matki.
2: Okej. Okay. Dla różnych grup mamy różne rodzaje takich miejsc pomocowych w formie mieszkań, domów, lokali i tak dalej. Mówimy tutaj teraz o domu samotnej matki. Mamy taki dom w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. To jest po prostu nasz jeden dział, gdzie mamy w zasadzie kamienicę przeznaczoną na potrzeby mam, które... nie mają się gdzie podziać ze swoimi dziećmi z różnych powodów, ale współpracujemy też z organizacjami pozarządowymi, które prowadzą takie placówki i one też mają jakby swoje miejsca, swoje mieszkania, gdzie mają schronienie dla takich mam. Skierowania tam najczęściej daje nasz zespół do spraw osób w kryzysie bezdomności, no trochę dlatego, że te osoby po prostu potrzebują dachu nad głową i procedura przebiega gdzieś tam przez ten dział akurat.
1: Okej. Tutaj rozumiem, że jest to taka sytuacja, kiedy jest podejmowana jakaś interwencja, bardziej kryzysowa bym ją tak nazwał. Czy tutaj jest to bardziej obsługiwane w takim dłuższym terminie? Wolne miejsce na przykład.
2: To jest różnie. No, często jest tak, że osoby trafiają najpierw z powodu kryzysu, na przykład do ośrodka interwencji kryzysowej. Jeżeli okazuje się, że ten ich kryzys trwa dłużej i dłużej nie mogą znaleźć swojego miejsca, no to wtedy one na przykład są kierowane już do takiego domu samotnej matki czy ośrodka wspierającego rodziny, bo to są różne, to nie zawsze jest mama z dziećmi, to może być, mogą być rodzice z dziećmi, może być tata z dziećmi. Okay. Takie ośrodki również mamy i przy czym mówiąc mamy, mam na myśli to, że są albo w naszych strukturach,
1: albo
2: z organizacjami pozarządowymi, którym zlecamy takie działania.
1: Okej, to zatrzymajmy się na chwilę przy ośrodkach dla osób doświadczających przemocy.
2: Tak, takie ośrodki też mamy i również tutaj mamy taką dwojaki kierunek, czyli mamy po pierwsze nasz funkcjonujący w naszych strukturach, znajdujący się przy ulicy Rydygiera, Nadodrzańskie Centrum Wsparcia, czyli Ośrodek Interwencji Kryzysowej i tam wspieramy właśnie osoby w kryzysie. Tam też mamy całodobowy taki numer i całodobowych interwentów, którzy czekają na kontakt z dużą pomocą. Tam można i zadzwonić, i przyjść, i napisać, i poprosić o wsparcie nie tylko w formie schronienia, ale oczywiście w formie schronienia tam też mamy takie wsparcie. No i oczywiście są ośrodki takie specjalistyczne, prowadzone przez organizacje pozarządowe i one też służą i schronieniem, ale też pomocą specjalistyczną, czyli można porozmawiać i z psychologiem, i z pedagogiem, i z doradcą, który będzie pomagał w poradzeniu sobie z tą trudną sytuacją.

0: Zaglądamy do świat, czyli Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie, tak to nazwaliśmy na potrzeby audycji, jeżeli chodzi o schronienie w różnych sytuacjach. No i też mam tutaj na całej liście, którą wypisaliśmy na potrzeby dzisiejszej rozmowy, informacje o schroniskach, noclegowniach.
1: Tak.
0: Co to są za miejsca?
1: Tak, to są takie miejsca, z których korzystają przede wszystkim osoby w kryzysie najczęściej długotrwałym bezdomności, więc mamy i ogrzewalnie, i noclegownie, to są takie podstawowe formy schronienia oraz schroniska, gdzie osoby przebywają dłużej. Mamy schronisko przy ulicy Sołtysowickiej dla kobiet, mamy schronisko z usługami opiekuńczymi przy ulicy Bogdajna, tam i kobiety, i mężczyźni mogą uzyskać schronienie. I to jest też fajnie, żeby o tym wspomnieć, ponieważ to schronisko prowadzi Towarzystwo Pomocy imienia Świętego Brata Alberta, jak zresztą większość schronisk we Wrocławiu akurat. I tam niedawno zostały wdrożone właśnie usługi opiekuńcze, to schronisko zostało przebudowane. Oznacza to, że osoby w kryzysie bezdomności, ale też takie niesamodzielne, bo na przykład wypisane ze szpitala, z jakąś niepełnosprawnością, tam mogą znaleźć pomoc nie tylko w formie schronienia, ale też w formie właśnie takiego wsparcia, i mają też pomieszczenia dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Tego wcześniej nie było, a teraz jest, i dlatego kładę na to nacisk.
0: Dobrze. Jak tutaj się staramy o tego rodzaju pomoc? Bo mam wrażenie, że w dużej mierze ona powinna być raczej doraźna, tak? Pomagamy w aktualnej sytuacji z nadzieją, czy z jakimś wsparciem może, na zmianę tej sytuacji.
1: No. Przede wszystkim tutaj do takich placówek najczęściej kieruje nasz zespół do spraw osób w kryzysie bezdomności, więc kolejka postępowania może wyglądać tak, że udajemy się do tego zespołu i tam prosimy o wsparcie, ale w jakichś nagłych sytuacjach można także udać się do, nie wiem, do ogrzewalni, do noclegowni czy do schroniska, poprosić o wsparcie, a gdy jest tam dyżur naszego pracownika lub schronisko się z nami kontaktuje, i wtedy przechodzimy tę procedurę po kolei, bo musi być wystawione skierowanie na pobyt w schronisku, musi być tam przeprowadzony wywiad, musi być sprawdzona sytuacja osób, które z takich schronisk korzystają.
0: Myśląc o tych wszystkich miejscach schronienia, tak pomyślałem, nie wiem, czy to wpisuje się w dzisiejszą audycję, o mieszkaniach treningowych. Nie wiem, czy są też na przykład mieszkania wytchnieniowe.
1: Mamy i mieszkania treningowe, i mieszkania wytchnieniowe, i mieszkania dla dorastających wychowanków pieczy zastępczej, ale jakby skupmy się na takich mieszkaniach może na początek. Mamy takie mieszkania dla osób w kryzysie bezdomności, które mogą wziąć udział w projekcie, w którym wspieramy te osoby w wychodzeniu z bezdomności, czyli one mieszkają w mieszkaniu, my pomagamy na przykład w znalezieniu pracy, w zarządzaniu budżetem domowym, w stabilizacji, w złożeniu wniosku o lokal socjalny z miasta, i udaje nam się te osoby często usamodzielnić tak, że z powrotem zyskają własny kąt. Ale tego typu mieszkań, w których udzielamy pomocy różnym osobom, mamy sporo, bo mamy właśnie mieszkania nie tylko dla osób w kryzysie bezdomności, ale też dla tych wychowanków pieczy, o których wspomniałam. Dzieci objęte pieczą zastępczą to te, które nie miały wcześniej opieki rodziców biologicznych i korzystały albo z pomocy rodzin zastępczych, albo z pomocy, to się nazywa ośrodki opiekuńczo-wychowawcze, ale to są te miejsca, które się kiedyś domami dziecka nazywało. I taki dorastający wychowanek nie ma rodzica czasami, który, jeżeli ma rodzica zastępczego, którym pomoże, to jest super, ale czasami nie ma rodzica, który by mu go wsparł we wchodzeniu w dorosłość, w uczeniu się zarządzaniu też budżetem domowym, w znajdowaniu i utrzymaniu pracy. I dla takiej młodzieży mamy mieszkania, w których one mogą się tego uczyć, czyli powoli zacząć odpowiadać za własną przestrzeń, chodzić regularnie do pracy, wracać, i tam wspieramy ich przy pomocy takich opiekunów usamodzielniania, przy pomocy naszych pracowników, którzy pomagają w różnych takich kwestiach, bo to czasami trzeba nauczyć i gotować, czasami posprzątać.
0: No, czasami jest po prostu ciężko wejść w tą dorosłość, dobrze to wiemy.
1: Wszyscy to wiemy, wszyscy
0: każdy
1: musimy
0: sobie jakoś
1: się
0: radzi,
1: nauczyć.
0: Ale początki bywają zawsze trudne, niezależnie od sytuacji.
1: Tak, tylko niektórzy mają to szczęście, że mają wsparcie rodziny, a dla niektórych trzeba to wsparcie załatwić, trzeba im bardziej pomóc, i takim osobom właśnie staramy się bardzo pomóc.

0: Jak słyszycie Państwo, bardzo dużo tych miejsc, gdzie tutaj Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej świadczy pomoc taką lokalową, czy w zakresie schronienia. Wspomnieliśmy też mieszkania wytchnieniowe, ale jeszcze o nich nie powiedzieliśmy, więc chociaż krótko, bo kolejne tematy
1: czekają,
0: jeszcze czekają.
1: Tak, w kolejce. Mieszkania wytchnieniowe to są takie mieszkania, w których pomagamy opiekunom osób zależnych. Czyli jeżeli ktoś ma pod opieką dziecko z niepełnosprawnością i ciągle się nim opiekuje, albo osobę starszą z niepełnosprawnością, albo po prostu osobę zależną i potrzebuje wytchnienia, bo potrzebuje pójść do lekarza, zadbać o własne zdrowie, albo wyjechać na wakacje z kimś innym, bo to też jest ważne, to może skorzystać z mieszkania wytchnieniowego, czyli z takiego mieszkania, gdzie oddaje tą swoją osobę bliską, zależną, pod opiekę wykwalifikowanych specjalistów, a sam może w tym czasie zrobić coś, czego potrzebuje. I właśnie ważne jest to, że to nie musi być pomoc w jakiejś sytuacji krytycznej, tylko to właśnie jest pomoc przeznaczona po to, żeby ktoś mógł odetchnąć. Okay. I o tym warto pamiętać. I podobną formą pomocy jest opieka krótkoterminowa w domach pomocy społecznej, która funkcjonuje od niedawna, tylko się inaczej nazywa. I pomoc wytchnieniowa, której udzielamy w ten sposób, że opiekun przychodzi do domu, ale to już jest temat na inną audycję.
0: Dobrze, ale ta krótkotrwała pomoc w domu pomocy, to co tak. To jest, że coś musimy iść do lekarza, tak? I to, pod opieką zostawiamy?
1: To jest po prostu, składamy wniosek w dziale domów pomocy społecznej, ale nie o opiekę taką długotrwałą, tylko po prostu o opiekę krótkoterminową i tam można kilka tygodni na przykład też mieć kogoś pod opieką w wydzielonym mieszkaniu w specjalistycznym. Nie, okay. To jest w całodobowych domach pomocy społecznej.
0: Okay. Dobra, to tak, czyli kolejne tematy
1: się odsłaniają do audycji. Tematy.
0: Mamy już mało czasu, bo czas nas goni, a jeszcze bardzo ważny chyba temat w ramach tej opieki schronieniowej. Pensjonaty i mieszkania dla osób starszych. Dwie różne formy pomocy.
1: Dwie różne formy pomocy, ale w zasadzie kierowane do tych samych grup. W naszych zasobach jest pensjonat dla osób starszych i z niepełnosprawnościami. Mieści się przy ulicy Kamieńskiego 190 i tam mamy po prostu niewielkie, samodzielne mieszkania dla osób starszych i z niepełnosprawnościami. Mogą tam mieszkać po jednej osobie, po dwóch osobach. Oprócz tego, że mają tam mieszkanie, mają tam bardzo niskopłatne obiady, organizujemy im różne atrakcje, robimy grille, mają ogród, mogą chodzić na zakupy, urządzać się po swojemu albo tak jak im pomożemy. Także duży wachlarz jest możliwości. I we współpracy z TBS Wrocław mamy też mieszkania dostosowane do potrzeb osób starszych i z niepełnosprawnościami. I też wspieramy w tych mieszkaniach osoby, które potrzebują, nie mają na przykład gdzie mieszkać, albo ich mieszkania były niedostosowane lub nie miały po prostu gdzie się podziać z tymi swoimi specjalnymi potrzebami i mogą znaleźć miejsce właśnie w takim mieszkaniu dostosowanym do swoich potrzeb.
0: Jeju, drodzy Państwo, no jest tego dużo, ja nie chcę ani pytać o nic
1: wszystko.
0: Więcej.
1: Tak, wiem,
0: właśnie dlatego
1: się
0: boję.
1: Ja się dopiero rozpędzam.
0: A czas już niestety nas goni, ale to nie, nic się nie dzieje, bo w czwartkowa audycja Oblicze Wrocławia poświęcone są sprawom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, więc te tematy jeszcze na pewno wrócą i pojawią się nowe, które też tutaj się pojawiają w trakcie dzisiejszej rozmowy nawet. Słuchajcie nas uważnie, drodzy Państwo, w każdy czwartek, albo większość czwartków poświęcamy tematy Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej. Tak też było dzisiaj, a za przedstawienie tych wszystkich możliwości, części tych możliwości, dziękuję naszej gościni, a była nią Anna Bytońska, rzeczniczka Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu. Dziękuję bardzo.
1: Do widzenia. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.
2: Oblicza Wrocławia. Audycja powstaje we współpracy z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego.

0: CBA w Biurze Rzecznika Praw Dziecka. Trwa akcja ratunkowa na Morzu Czarnym. Dziś ogłoszono laureata Nagrody Nobla z fizyki. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Agenci CBA weszli do Biura Rzecznika Praw Dziecka. Informację potwierdził rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
1: Tam wykonywali polecenie, czyli zabezpieczenie pewnych rzeczy na potrzeby śledztwa. Śledztwo, od razu podkreślam, nie dotyczy spraw korupcyjnych, mimo że to są agenci CBA. Zostali oni wyznaczeni do przeprowadzenia tych czynności.
0: Śledztwo w sprawie prowadzi prokuratura okręgowa w Szczecinie. Na Morzu Czarnym trwa akcja ratunkowa po ataku dronów na statki przewożące zboże. Trafione zostały dwie jednostki znajdujące się 80 mil od wybrzeży Bułgarii. A zaledwie wczoraj również na Morzu Czarnym, tyle że na wodach terytorialnych Rumunii, zatonął turecki statek handlowy. Został on zaatakowany przez dwa rosyjskie drony. Dwie osoby zginęły, a z pokładu uratowano 11 marynarzy. Więcej o tym Cezary Jaszczyk.
2: Jak wynika z informacji przekazywanych przez miejscowe media, jeden z trafionych statków zatonął. Los załogi nie jest w tym momencie znany. Na pokładzie drugiego statku wybuchł pożar. 18-osobowa załoga została uratowana przez przepływający w okolicy bułgarski prom pasażerski. Do tej pory nie udało się ustalić pochodzenia dronów. Bułgarski premier zwołał w tej sprawie specjalną naradę z szefami służb.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Belgijski fizyk cząstek elementarnych Francis Hansen został laureatem tegorocznej Nagrody Nobla z dziedziny fizyki. Decyzję ogłosiła Królewska Szwedzka Akademia Nauk.
2: Jako Królewska Szwedzka Akademia Nauk ogłaszamy światu, że laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki za 2026 rok został Francis Hansen za swój decydujący wkład w rozwój obserwatorium neutrinów Ice Cube i odkrycie neutrin wysokoenergetycznych pochodzenia astrofizycznego.
0: Jutro poznamy laureata Nobla z chemii, w czwartek z literatury, a w piątek pokojowej Nagrody Nobla, w poniedziałek nauk ekonomicznych. Minęło 60 lat od uruchomienia cywilnej komunikacji lotniczej w Pyrzowicach. 6 października 1966 roku polskie linie lotnicze LOT zainaugurowały regularne połączenia na trasie Warszawa-Katowice, mówi Piotr Adamczyk, rzecznik prasowy Katowice Airport.
4: LOT to najdłużej operujący z naszego portu przewoźnik. Przez 6 dekad obsłużył w Katowicach ponad 6 milionów osób. Dziś Narodowa Linia Lotnicza realizuje z Katowice Airport regularne rejsy na lotnisko Chopina w Warszawie oraz obsługuje trasy czarterowe, w tym te najdłuższe, dalekodystansowe do Meksyku, Tajlandii, Dominikany i Kostaryki. W latach 1966-2026 z całej siatki połączeń katowickiego lotniska skorzystało w sumie 79 milionów 400 tysięcy pasażerów.
0: Warto dodać, że dziś obecność polskich linii lotniczych LOT w Katowice Airport to średnio 66 operacji tygodniowo.
5: Reklama. Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw w każdym wieku. Po każdej lekcji gratis dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
6: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
7: Lato się skończyło. Zoo? Nie! Zoo Wrocław jest otwarte przez cały rok, a wrzesień ma coś, czego nie mają wakacyjne miesiące. Ciszę, kolory i pogodę w sam raz na spacer. W każdy czwartek bilety dla seniorów w promocyjnej cenie. Październik to miesiąc seniora w Zoo Wrocław. Szykujemy dodatkowe atrakcje. Zoo Wrocław. Zobacz, pokochaj, pomóż ochronić.
8: Ruszamy z pracami przy budowie nowej drogi dla rowerów. Trasa będzie dwukierunkowa i powstanie przy ulicy Żmigrodzkiej, od zjazdu na osiedle Polanka do ulicy Broniewskiego. W ramach zadania powstanie również przejazd rowerowy przez ulicę Żmigrodzką. Pojawią się także nowe nasadzenia. Inwestycje dopełni 16 wiązów odmiany Dodoens. Wykonawca ma 8 miesięcy na realizację prac budowlanych. Ich koszt to ponad 2 200 000 zł. Zadanie jest dofinansowane ze środków Unii Europejskiej. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
9: Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie trwają dni otwarte nowej Toyoty Hilux. Tu nie ma miejsca na półśrodki. Legendarny Hilux od lat wyznacza najwyższe standardy w świecie pick-upów. Gotowy do ciężkiej pracy, trudnego terenu i każdego zadania, które przed nim postawisz. Potężny i wytrzymały. Zobacz go z bliska i zamów Toyotę Hilux podczas dni otwartych w specjalnej ofercie. Gotowy na spotkanie z legendą? Zapraszamy. Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155.
5: Reklama.
10: Tu Radio Rodzina.

Autopromocja. Europa to nie tylko wielka polityka, to także codzienne życie naszych rodzin. W Radiu Rodzina rozmawiamy o najważniejszych sprawach, którymi żyje Unia Europejska i o tym, co znaczą one dla nas w Polsce, na Dolnym Śląsku. Zapraszamy w każdy trzeci wtorek miesiąca po godzinie 16:30. Audycja Bliżej Europy na antenie Radia Rodzina oraz na www.radiorodzina.pl/UE. Partnerem audycji jest Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej. Autopromocja.

0: Nie ma zagrożenia życia rannych po ataku nożownika w Ostrołęce. NFZ mówi stop walizkowym lekarzom, a PKP przetestuje nowe rozwiązania na stacjach. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. Życiu rannych w ataku nożownika w Ostrołęce nie zagraża niebezpieczeństwo, poinformował wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski. W Ostrołęce 19-latek zaatakował nożem uczniów i nauczycieli. 9 osób zostało rannych, mężczyzna jest zatrzymany. Sprawa jest już komentowana także w Sejmie. Politycy obozu rządowego twierdzą, że to dowodzi, że nie należy rozszerzać dostępu do broni, mówi Dariusz Wieczorek z Lewicy.
1: To jest duży problem. Służby widzą też ten problem. To się wszystko dzieje w sieci, w cyberprzestrzeni. Młodzi ludzie często są właśnie poddawani tam tego typu pokusom, żeby się gdzieś pokazać, żeby ich pokazali w telewizji. Robią tego typu rzeczy.
0: Co innego uważa poseł Konfederacji Wojciech Tumancowicz, który mówi, by nie łączyć tematu rozszerzania dostępu do broni z dzisiejszym atakiem.
2: Liczba sztuk broni na przeliczeniu na pojedynczą osobę jest jedna z najmniejszych, więc wydaje się tutaj, że jest raczej pole do poszerzenia tej dostępności. Oczywiście to nie wyklucza także kwestii tego, żeby uczyć kultury, jak się z taką bronią posługiwać.
0: Dostęp do broni palnej w Polsce jest oparty na systemie pozwoleń. W ostatnich latach liczba wydanych decyzji systematycznie rośnie. Narodowy Fundusz Zdrowia mówi stop walizkowym lekarzom. Od 1 stycznia zabiegi ortopedyczne, urologiczne i neurologiczne będą wykonywane wyłącznie w oddziałach specjalistycznych, mających odpowiedni sprzęt i kadrę medyczną na miejscu. Dla pacjentów oznacza to konieczność znalezienia innego szpitala i ustawienia się w nową kolejkę, mówi Agnieszka Rogalska, dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 w Bydgoszczy, który szykuje się na przejęcie części pacjentów z regionu.
3: Oczywiście wymaga to pewnych zmian organizacyjnych, wymaga to zmian w obrębie kolejek, bo proszę pamiętać, że my już w szpitalu mamy kolejki na te zabiegi, ale dodatkowo jeszcze będziemy zobowiązani zabezpieczyć tych pacjentów, którzy jako nowi się do nas w tej chwili zgłoszą.
0: Przepisy, przypominam, wejdą w życie w nowym roku.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: PKP Polskie Linie Kolejowe zapowiadają prostszą informację dla podróżnych na peronach. Pasażerowie będą kierowani do konkretnego peronu bez podawania numeru toru. Pierwszą stacją objętą testami będą Mysłowice, gdzie mamy 3 perony, a po zmianie będzie ich 5, informuje Katarzyna Głowacka z zespołu prasowego PKP PLK.
5: Stacja ma 3 perony, a po zmianie będzie mieć ich 5. Pasażerowie będą kierowani do konkretnego peronu bez podawania numeru toru. Informacje o zmianie w Mysłowicach pojawią się na stacji w formie plakatowego rozkładu jazdy. Są już dostępne na portalu pasażera. 13 grudnia pilotaż rozszerzymy o stacje Milówka, Sól, Rajcza, Skarżysko-Kamienna i Środa Wielkopolska.
0: A w ciągu miesiąca do rozpoczęcia pilotażu wśród pasażerów stacji w Mysłowicach zostaną przeprowadzone ankiety oceniające nowe rozwiązanie.
6: Reklama. Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
7: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
6: To dokąd na wakacje?
7: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
6: A może dalej?
7: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
6: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
8: Szukasz stabilnej pracy we Wrocławiu? Zostań kierowcą autobusu miejskiego. MPK oferuje bezpłatne szkolenie na prawo jazdy kategorii D. Wynagrodzenie od 8020 zł brutto na start i bogaty pakiet benefitów. Weź kurs na dobrą pracę. Aplikuj na www.mpkwroc.pl. Zakładka kariera, / oferty pracy.
9: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku, po każdej lekcji gratis, dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje: Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
10: Lato się skończyło. Zoo nie. Zoo Wrocław jest otwarte przez cały rok, a wrzesień ma coś, czego nie mają wakacyjne miesiące. Ciszę, kolory i pogodę w sam raz na spacer. W każdy czwartek bilety dla seniorów w promocyjnej cenie. Październik to miesiąc seniora w Zoo Wrocław. Szykujemy dodatkowe atrakcje. Zoo Wrocław. Zobacz, pokochaj, pomóż ochronić.
11: Umowa podpisana. Za blisko 2 miliony złotych ruszamy z projektowaniem zupełnie nowego węzła komunikacyjnego przy ulicy Suchej. Sercem projektu będzie dwukierunkowa trasa autobusowo-tramwajowa połączona z ulicami Pułaskiego, Chubską i Borowską oraz wygodne podwójne perony. Zyskamy też nowe drogi dla rowerów, chodniki i nowoczesne oświetlenie. Przed projektantem 22 miesiące prac. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
12: Reklama.
13: Tu Radio Rodzina.

0: Reklama.
1: Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie trwają dni otwarte nowej Toyoty Hilux. Tu nie ma miejsca na półśrodki. Legendarny Hilux od lat wyznacza najwyższe standardy w świecie pick-upów. Gotowy do ciężkiej pracy, trudnego terenu i każdego zadania, które przed nim postawisz. Potężny i wytrzymały. Zobacz go z bliska i zamów Toyotę Hilux podczas dni otwartych w specjalnej ofercie. Gotowy na spotkanie z legendą? Zapraszamy. Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155.
2: Szukasz stabilnej pracy we Wrocławiu? Zostań kierowcą autobusu miejskiego. MPK oferuje bezpłatne szkolenie na prawo jazdy kategorii D. Wynagrodzenie od 8020 zł brutto na start i bogaty pakiet benefitów. Weź kurs na dobrą pracę. Aplikuj na www.mpkwroc.pl. Zakładka kariera, / oferty pracy.
3: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
4: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
3: To dokąd na wakacje?
4: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
3: A może dalej?
4: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
3: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
5: Gotowi na rodzinną przygodę? Już w tę sobotę, 10 października, pasaż Grunwaldzki zaprasza na wielką grę w zagadki. Zbierzcie ekipę od 3 do 5 osób. Odkryjcie ukryte symbole. Rozwiążcie łamigłówki Vitelona i zawalczcie o nagrody główne, karty podarunkowe do 1500 zł. Zbierzcie rodzinną ekipę i podejmijcie wyzwanie. Szczegóły na pasażgrunwaldzki.pl.
0: Reklama.
6: Tu Radio Rodzina.

Trójka z naukowcem. Co środę o 18.10 w Radiu Rodzina. Poznaj niesamowite badania i projekty prowadzone przez naukowców z Uniwersytetu Wrocławskiego.

0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
1: Amen.

0: Radio Rodzina.
1: Rodzina.
2: Witam serdecznie, Janusz Mus, zespół Bratanki. Chciałem serdecznie pozdrowić wszystkich słuchaczy Radia Rodzina z Wrocławia.

0: Autopromocja.
1: Parara, parara.
2: Audycja parara. Ze starej płyty.
3: Piosenka jest dobra na wszystko.
4: Powróćmy jak za dawnych lat.
5: No cześć.
2: Do usłyszenia w każdą sobotę i niedzielę po godzinie 9.
0: Autopromocja.

0: autopromocja.
1: Muzyczne dary. Przeboje oraz najnowsze propozycje muzyków chrześcijan. Muzyczne dary. Lista przebojów inna niż wszystkie. Żyjemy przez Ciebie. Żyjemy dla Ciebie. Muzyczne dary w Radiu Rodzina. W każdą sobotę po godzinie 21.30. W niedzielę suplement do listy także o 21.30. Zapraszają Janusz Janina Iwański i Dariusz Ciszewski.
0: Autopromocja.

little woman.

0: Autopromocja.
1: Życie Kościoła na Dolnym Śląsku. Wiadomości lokalne, wydarzenia kulturalne, nasze rekomendacje i zaproszenia. www.radiorodzina.pl. Polecamy.
0: Autopromocja.

0: autopromocja.
1: Wszystkiego najlepszego, radości, szczęścia, moc.
2: Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
1: Wszystkiego najlepszego, wszystkiego, czego chcesz.
0: Autopromocja. I love you.

dotyka jak tajemnicy. Niedzielny spokój z czystego nieba, zapach obiadu z kurzem ulicy. Chodzę, bo tędy chodzić jest dobrze.

0: Autopromocja.
1: We Wrocławiu naprawdę dużo się dzieje.
2: Tak, dokładnie, więc młodzież jest bardzo zachwycona. No, niejednokrotnie robią sobie zdjęcia na pamiątkę, bo to jest...
3: Coś na wzór greckiego deseru, jogurt naturalny, do tego trochę rozgniecionych orzechów.
4: To się fajnie sprawdza chociażby w Parku Szczytnickim.
5: Nasz Dolny Śląsk to też seniorzy. Pomimo wirusa nie wszyscy chorzy.
6: Często zdarza się, że maluch przychodzi z dziadkiem.
7: I każdy pisze gratuluję, ale ja nie wiedziałam, o co chodzi.
8: Oblicza Wrocławia.
0: W Radiu Rodzina od poniedziałku do piątku po 17.
9: Łukasz Ligorowski, zapraszam.
10: No, kapitalna sprawa.
0: Autopromocja.
9: Tu Maleo, pozdrawiam słuchaczy Radia Rodzina.